0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
1: Po reklamie.
3: W kalendarzach czwartek to 16 dzień lipca. Jest szósta przed nami wiadomości.
4: Bliski Wschód znów na krawędzi. Iran ogłasza, że uderzył rakietami i dronami w amerykańską bazę Ali al-Salem w Kuwejcie. Według irańskiej gwardii rewolucyjnej celem był system wczesnego ostrzegania i miejsce stacjonowania amerykańskich żołnierzy. W odpowiedzi Stany Zjednoczone zakończyły kolejną falę precyzyjnych nalotów na Iran. Dowództwo CENTCOM podaje, że celem były centra dowodzenia, stanowiska rakiet i dronów, obrona przeciwlotnicza oraz instalacje wojskowe w rejonie strategicznego portu Bandar Abbas nad ciśniną Ormuz. Prezydent Donald Trump zapowiada, że jeśli Teheran nie wróci do negocjacji, w przyszłym tygodniu amerykańskie uderzenia mogą zostać rozszerzone. Byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciejowi Eś oraz Cezaremu J grozi 10 lat więzienia w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie. Usłyszeli zarzuty w związku z nadużyciami przy organizacji i finansowaniu przez fundację kampanii Sprawiedliwe Sądy. Obaj podejrzani zostali po przesłuchaniu wypuszczeni na wolność. Krzysztof Zasada w faktach.
5: Byli szefowie PFN według śledczych mieli wspólnie i w porozumieniu nadużyć uprawnień i nie dopełnić obowiązków przy organizowaniu kampanii, która stała w sprzeczności z celami statutowymi fundacji. Tym samym spowodowali stratę w kwocie co najmniej 8 400 000 zł. Na tych zarzutach jednak nie koniec, dodał prokurator Jaromir Rybczak.
6: Z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego wycenianych właśnie na kwotę 8 400 000 zł na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
5: Podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Prokuratura zastosowała wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, zakaz opuszczania kraju oraz zatrzymała im paszporty.
4: Druga połowa września to planowany termin startu budowy portu Polska. Chodzi o wielkie lotnisko między Warszawą i Łodzią, nazywane przez poprzednią ekipę rządzącą CPK, czyli Centralnym Portem Komunikacyjnym. Jaki jest plan na najbliższe tygodnie w Baranowie, gdzie ma powstać lotnisko, to sprawdził nasz reporter Michał Dobrołowicz.
7: Do początku września mają skończyć się wywłaszczenia właścicieli tych terenów, a w drugiej połowie września prawdopodobnie wbita będzie symboliczna pierwsza łopata i wtedy rozpocznie się wbijanie pali, utwardzanie tych gruntów, na których mają powstać terminale i obok dworzec kolejowy. Tak to zapowiada Piotr Rachwalski z Portu Polska.
8: Mamy z tych kilku tysięcy działek większość już pozyskaną, trwają prace porządkowe.
7: Harmonogram zakłada, że lotnisko będzie obsługiwać pasażerów za ponad 6 lat. Wtedy ma działać też kolej dużych prędkości i przejazd pociągiem między Łodzią a Warszawą ma trwać 40 minut.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: To będzie nieco spokojniejszy dzień, może nie wszędzie, bo na krańcach południowo-wschodnich i na wschodzie kraju możliwe jeszcze burze i przelotne opady deszczu. Uwaga, o poranku w wielu miejscach mgły i zamglenia, ostrzegają synoptycy.

0: najcieplej w tej chwili w stolicy, 18,5 stopnia. Najbardziej rześko w Lęborku i w Łebie, 9,3 stopnia. A co czeka nas w ciągu dnia? Temperatura na pewno wzrośnie. W wielu miejscach zaczniemy zbliżać się znów do granicy 30 stopni. Najprzyjemniejsza temperatura na Podhalu tam do 23 maksymalnie, informują synoptycy, ale no niestety w wielu miejscach jeszcze może przelotnie popadać. Ciśnienie dość stabilne, biometr niestety nie najlepszy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Skoro dziś czwartek, to powoli zbliżamy się do kolejnego lipcowego weekendu. Tak, tak, ale to po południu bardziej będziemy świętowali. Na razie rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
4: Radio Jura.

0: Witajcie w czwartkowy poranek. To spotkanie z muzyką wybraną na lato, a my zrywamy kolejną kartkę z kalendarza, tego wakacyjnego. 16 dzień lipca już mamy, to czwartek. Jest to również 197 dzień roku, a do końca roku tych dni zostało 171. Nie chce być inaczej. Słońce wstało 26 minut przed godziną 5, zacznie zachodzić 11 minut przed 21. Dzisiejszy dzień jest już krótszy od najdłuższego o 31 minut. Ubywa, ale jeszcze całkiem sympatyczne poranki mamy. Maria, Marika, Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt, Walenty, Carmen, Ryta, Walentyn, Dzierżysław i Faust. To oni świętują dzisiaj swoje imieniny. Jeśli chodzi o święta nietypowe, no to dzisiaj świat przyrody. Dzień kawi domowej i Światowy Dzień Węża. Kawia domowa. Wiecie, kto to, co to? O tym jeszcze sobie opowiemy.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
11: Citroen.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
14: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Pierogi z serem i rodzynkami z Połem. 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
15: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
16: Została nam już tylko apteczka.
15: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
16: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
15: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
17: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
15: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
17: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
18: Adamet, z pasji do rozwoju.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent MR Pharma SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
1: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
2: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
20: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: Poranne mgły powoli zaczną ustępować, a w Częstochowie zaświeci słońce. Czy pojawi się coś mokrego? No niewykluczone, że jakiś przelotny deszczyk jeszcze tu i ówdzie będzie się pojawiał. 16 stopni o poranku, 27 dzisiaj maksymalnie w ciągu dnia, a jutro prawie 30 stopni. No i to wszystko może skończyć się znowu burzami. No ale nie będziemy na razie straszyli. Raczej taka sytuacja może nastąpić z piątku na sobotę, bądź też w sobotę nad ranem.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
20: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
22: Słuchasz Radia Jura.

0: Czwartkowy poranek, muzyka wybrana na lato. Jak tam? Zaopiekowaliście się o poranku już swoimi pupilami. Wśród tych domowych bardzo często pojawia się ona. Niekoniecznie cała na biało, bo kolory są różne. Kawia domowa, czyli po prostu popularna świnka domowa. Kawia jest zwierzęciem stadnym. Pamiętajcie o tym, potrzebuje kontaktu z pobratyńcami. Niestety samotność bardzo jej szkodzi. Koniecznie zadbajcie o dietę. Siano jest podstawą. Możecie je uzupełniać warzywami liściastymi, a także owocami. No i koniecznie, profilaktycznie spotykajcie się z weterynarzem, bo takie malutkie zwierzętka też potrzebują opieki. No i pamiętajcie, jeśli w waszym domu pojawi się jakiekolwiek zwierzątko, wiąże się to z odpowiedzialnością, tak więc przemyślcie decyzję, zanim przygarniecie jakieś zwierzątko do swojego gospodarstwa domowego.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek stałych?
5: No pewnie, że mamy. I AdBlue mamy.
4: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
5: Nie, tam niech sobie podjadą do Kadeksu na diagnostykę DPF-a, systemu SCR, AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. Kadeks. Regeneracja filtrów DPF, naprawa tłumików i systemów AdBlue. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tlumiki.pl.
6: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
14: A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Argentina, Argentina, jest afera, jest awanturka. To jeszcze pewnie będziemy dzisiaj sobie wyjaśniali. Rzeczywistość wokół nas, no to zadanie dla naszych dziennikarzy. Oni już na posterunku, a raport w wiadomościach punktualnie o godzinie 7.
1: Argentyna rzutem na taśmę wydarła Anglii finał mundialu. W wiadomościach Radia Jura więcej na temat tego spotkania. Będą także piłkarskie emocje z Częstochowy. Wczoraj oficjalnie zaprezentowana została drużyna Rakowa. Dziś także nadzwyczajna sesja Rady Miasta w sprawie miejskiego szpitala. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
4: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
3: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
4: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
3: Telefon 515-660-031.
5: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
6: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
5: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
6: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
5: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
6: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
7: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od

0: Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.
3: Dziś czwartek, to 16 dzień lipca, na zegarach już 7. Zapraszamy Was na wiadomości.
4: Joanna Mielimonka, dzień dobry, zaczynamy. Czerwono-niebieska galeria jurajska i ogłuszający doping kibiców. Raków Częstochowa oficjalnie zaprezentował kadrę oraz sztab szkoleniowy przed nadchodzącym nowym sezonem Ekstraklasy. Byliśmy tam z mikrofonem Radia Jura jako oficjalny partner medialny tego wydarzenia.
5: No my jesteśmy tutaj w tej chwili pierwszy raz. Tutaj jest mama nowego zawodnika, Oliwiera Kwiatkowskiego, a my jesteśmy rodziną.
6: Czyli Oliwier zostanie królem strzelców.
7: Mamy taką nadzieję. Będziemy trzymać kciuki bardzo.
5: Na pewno.
6: Czyli Raków idzie po mistrzostwo.
7: Tak.
5: Nie może być inaczej.
6: To na kogo państwo dzisiaj najbardziej czekają? Na którego zawodnika?
8: Na Kacpra Trelowskiego.
6: A długo już kibicujecie?
8: 7-8 lat.
9: Ja czekam najbardziej na Fadigę i na Wiktora Żołneczko.
10: Ja na Trelowskiego.
11: Na Fadigę.
12: Na Brunesa.
13: Też na Brunesa.
14: Ja, jak ja, ale syn czeka na Jonatana Brunesa na jednym walczy.
4: Relacje z tego wydarzenia mamy też na radiojura.pl i na Facebooku.
15: Dzieje się na drogach.
4: Ruszają prace drogowe w kolejnych miejscach. Od dziś w Częstochowie kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na Mstowskiej, gdzie wzmacniana będzie konstrukcja drogi, a także na ulicy Ikara od ulicy Świętego Rocha. To pierwszy etap inwestycji. Ruszają także prace przy budowie chodnika przy Narcyzowej. To zadanie realizowane jest z budżetu obywatelskiego. Na dziś zwołano także nadzwyczajną sesję Rady Miasta Częstochowy. Chodzi o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na porozumienie z MON i włączenie miejskiego szpitala do ogólnopolskiego programu Szpitale Przyjazne Wojsku. Program przewiduje priorytetową ścieżkę finansowania dla placówek, które uzyskają taki status. To szansa na pozyskanie dotacji na zakup sprzętu medycznego w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
15: Radio Jura ostrzega.
4: Mgły o poranku w Częstochowie i regionie. Wraz ze wzrostem temperatury mgły będą opadać, ale na razie uważajcie na drogach. Może być ślisko. Widoczność jest także mocno ograniczona. W Radio Jura pozostałe informacje Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
16: Argentyna po raz drugi z rzędu, a 7 w historii, zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata.
17: Obrońcy tytułu po pełnym emocji meczu pokonali 2-1 Anglików.
16: Mecz w strefie kibica, niedaleko stadionu w Atlancie, śledził Wojciech Marczyk.
18: W pierwszej części meczu sporo było fauli i ostrej gry. Po przerwie Argentyna miała przewagę, ale gola zdobyli Anglicy po doskonałym kontrataku Gordona, no ale później postawili na obronę, a zespół z Ameryki Południowej z każdą minutą atakował coraz groźniej. W 85. minucie efektownym strzałem wyrównał. Na nie dał Enzo Fernandez. Kiedy mecz zmierzał do dogrywki, Lautaro Martinez pokonał świetnie broniącego w tym meczu Pickforda. Spodziewałem się dogrywki. Cieszę się jednak, że skończyli wcześniej. Mówił mi jeden z fanów Argentyny w strefie kibica. Argentyna w niedzielę w finale zagra więc z Hiszpanią.
16: A dzień wcześniej Francja zmierzy się z Anglią w meczu o trzecie miejsce.
17: Ultimatum władz Prawa i Sprawiedliwości dla swoich działaczy.
16: Albo wystąpienie ze stowarzyszeń, albo wykluczenie z partii.
17: Podjęta przez Prezydium Komitetu Politycznego uchwała uderza w stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus oraz Po pierwsze Polska Jacka Sasina.
16: Ten drugi od razu złożył deklarację.
19: Że się oczywiście podporządkujemy do tej decyzji kierownictwa władz.
17: A jak na ultimatum reagują politycy związani z Rozwój Polska byłego premiera?
16: O tym Magdalena Greinert.
20: Mateusz Morawiecki napisał na portalu X: mamy unikalną szansę zbudowania wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań.

0: Określił. Piotr Müller przyznaje, że decyzję prezydium przyjął z zaskoczeniem. Nasza aktywność powinna być kontynuowana, pisze. A Szymon Szynkowski-Welsenk zaznacza, rozwój plus to szansa, a nie zagrożenie dla realizacji tych idei. Zgodnie z decyzją kierownictwa PiS, członkowie organizacji powinni z nich wystąpić w ciągu 7 dni. Mają też złożyć stosowne oświadczenie przewodniczącemu klubu Mariuszowi Błaszczakowi. Termin ultimatum mija 23 lipca.
1: Blisko 3 godziny premier Donald Tusk dyscyplinował wczoraj polityków Koalicji Obywatelskiej. Spotkał się z nimi w warszawskim hotelu.
2: Według uczestników spotkania była to rozmowa motywująca. Wśród tematów afera wokół Szpitala Południowego, wzrost poparcia Konfederacji i możliwe protesty nauczycieli.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: Słaby przelotny deszczyk może się lokalnie pojawić, ale generalnie dzień ma być dość pogodny, obiecują synoptycy. Jutro też bardzo dużo słońca, no ale w nocy z piątku na sobotę już niewykluczone, że kolejny front pojawi się, który przyniesie burzę. Sobota może być niespokojna, w niedzielę też pod koniec dnia zapowiadane są dość intensywne opady deszczu. Dzisiaj do 27 stopni na termometrach, a jutro w Częstochowie nawet 29 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: Czwartek, czwarteczek, czwartunio, tak jest, do weekendu coraz bliżej, choć ci, którzy mają wakacje i są na urlopie, chyba nie do końca się tym przejmują. No, albo kończycie już urlopik i to wasz ostatni weekend, nieważne. Pięknie wam zagramy, gdziekolwiek jesteście.
7: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.

0: czwartek o poranku, przyszła pora na nasz codzienny poranny horoskop. Na początek byk. Spokojne podejście do codziennych obowiązków pozwoli ci zrobić więcej niż planowałeś. W drugiej części dnia znajdzie się okazja do miłego spotkania lub krótkiego odpoczynku, który poprawi ci humor. Panna. Dzień sprzyja porządkowaniu planów i podejmowaniu rozsądnych decyzji, dlatego warto wykorzystać go do dopięcia ważnych spraw. Ktoś może podziękować ci za pomoc lub wsparcie, którego wcześniej nawet nie zauważyłeś. I na koniec, strzelec, optymizm będzie dziś twoją największą siłą i pomoże znaleźć rozwiązanie tam, gdzie inni widzą jedynie przeszkody. Nie wykluczaj spontanicznego wyjazdu lub zaproszenia. Może okazać się początkiem świetnej przygody.
1: Radio Jura.

0: Takes me home. Czwartkowy poranek, muzyka wybrana na lato, a jak jest lato, są wakacje, to niektórym troszeczkę puszczają hamulce, chociaż wiemy, że środków do kontroli, choćby prędkości, służby mają coraz więcej. O szalonym przejeździe pewnego kierowcy nie całkiem małym autem w tej godzinie jeszcze sobie opowiemy, a za kilka chwil sprawdzimy, co zapowiadają dla nas synoptycy, jeśli chodzi o pogodę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
5: Rapa para, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
6: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn w dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem, niska kaucja, minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa, Aleja Jana Pawła II, numer 2.
7: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
9: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
2: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
13: W kalendarzach czwartek, 16 dzień lipca, a my sprawdzamy pogodę w Częstochowie. Dzisiaj słupki na termometrach pokażą około 19 stopni o poranku, a maksymalnie około 28 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Niebo pozostanie częściowo zachmurzone, opady są dziś mało prawdopodobne. Wiatr słaby, wschodni, ciśnienie pozostanie w normie. Takiej samej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Myszkowa i Poraju.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: pośpiech, brawura czy głupota? Pewnie wszystkiego po trochę. Wyobraźcie sobie sytuację. Wyprzedzanie na łuku drogi. Oczywiście przekroczona podwójna linia ciągła. Tam również obowiązywał zakaz wyprzedzania. Dodatkowo prędkość przekraczająca dopuszczalny limit. No, niewątpliwie takie zachowania sprawiają realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Ale uwaga, dokonał tego kierowca wielkiej ciężarówki. Na szczęście został zatrzymany przez policję, no i ukarany mandatem w łącznej kwocie 1200 zł, a także na jego koncie znalazło się 13 punktów karnych. No, dla zawodowego kierowcy to może czasami oznaczać za moment utratę pracy. Nie wytłumaczył się kierowca, skąd ten pośpiech, czy to głupota, czy brawura. Nieważne, ważne, żebyśmy pamiętali, że nie jesteśmy sami na drodze. Tak więc dzisiaj szerokości, spokojności przede wszystkim na drodze.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
3: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
5: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
6: T plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
12: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
11: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
12: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
11: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
12: Paulina Sykut-Jerzyna
11: i Krzysztof Ibisz.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
15: Słuchasz Radia Jura.

0: Nie słyszałem o tej dyscyplinie, ale podczas corocznych mistrzostw urzędów w strzelectwie ponownie zwyciężył urząd celny. Ha, ha, ha, taki sucharek na małe rozluźnienie atmosfery. Poważne tematy powrócą już za chwilę na naszą antenę. Startujemy z wiadomościami punktualnie o godzinie 8.
1: Skrócona linia numer 14 i dodatkowa numer 41 w wiadomościach Radia Jura. Ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. Wrócimy także do wczorajszej prezentacji Rakowa.
2: Kibicujemy od zawsze i będziemy kibicować dalej.
1: Ważne rozmowy na temat systemu ochrony zdrowia dziś w Warszawie. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Pierogi z serem i rodzynkami Społem. 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
7: jest! Cześć, co u Ciebie?
8: Bałagan remontowy. Ale znaleźliśmy płytki w dobrej cenie. Końcówka serii w outlecie.
7: Czekaj, pokażę Ci zdjęcia.
9: Rzeczywiście fajne. A my kupiliśmy takie, popatrz. W CER Projekt. Tam, gdzie Anka robiła swoją łazienkę, pamiętasz? Do tego zrobili nam projekt gratis.
8: Wow, Twoje są jeszcze ładniejsze i dużo tańsze. Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
9: Salon łazienek CER Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec. www.cer-projekt.pl.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
11: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 10 00.

0: kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. E-Fiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
0: Po reklamie.
3: Czwartkowy poranek, muzyka wybrana na lato. Na zegarach 8:00, przed nami wiadomości.
4: Joanna Mierimonka, zaczynamy. Na początek ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od soboty czeka nas skrócenie linii numer 14 i uruchomienie dodatkowej numer 41. W związku z remontem wiaduktu kolejowego przy ulicy Wypoczynku trasa zostanie skrócona do przystanku Rząsawska. Jednocześnie na odcinku Wyczerpy Dolne Rząsawa zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa numer 41. Będzie kursować objazdem przez ulicę Solną i będzie obsługiwana autobusami o mniejszej pojemności. Ponadto na Solnej zostaną uruchomione zastępcze przystanki. Linia 41 nie będzie skomunikowana z linią numer 14 pod względem przesiadek. Objazd potrwa około miesiąca.
5: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
4: Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na nowy rok szkolny w Częstochowie. Do elektronicznego naboru przystąpiło blisko 4000 absolwentów podstawówek. Jak zaznacza Wiktoria Kiedrzynek z magistratu, oferta szkół została dostosowana do zainteresowania kandydatów.
6: Utworzono dodatkowe oddziały w następujących szkołach. Licea ogólnokształcące, 4. Liceum Ogólnokształcące imienia Henryka Sienkiewicza, 5. Liceum Ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza, 2 klasy, 7. Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika i 8. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące imienia generała Józefa Sowińskiego, 2 klasy. Technika, technik elektryk w technicznych zakładach naukowych, technik budownictwa w zespole szkół technicznych.
4: Tym osobom, które nie dostały się do wybranej przez siebie szkoły, przypominamy, że rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 23 lipca. Do dyspozycji pozostaje 300 wolnych miejsc.
5: O tym się mówi w Częstochowie.
4: Raków Częstochowa oficjalnie zaprezentował kadrę oraz sztab szkoleniowy przed nadchodzącym nowym sezonem Ekstraklasy. W Galerii Jurajskiej fani zgotowali swoim ulubieńcom niezwykle gorące przywitanie. Andrzej Niewulis, legenda Krakowa, który w drużynie z Limanowskiego spędził prawie 6 lat, od nowego sezonu będzie pełnił funkcję asystenta trenera Dawida Kroczka.
7: Jakie to uczucie wrócić do Częstochowy na Limanowskiego?
8: Rzeczywiście to jest duże przeżycie. Tak naprawdę chyba jeszcze do mnie nie dotarło, że już skończyłem grać i wróciłem do tak naprawdę swojego domu, bo najwspanialsze chwile mojej kariery przeżyłem w Częstochowie i tak naprawdę dopiero się wdrażam, ale mam wspaniałych nie tylko piłkarzy, które to jest grupa stworzona, ale przede wszystkim sztab, z którymi na co dzień najwięcej spędzam czasu, także mnie tutaj wdrażają. No inna strona pracy, ale na razie czuję się wyśmienicie.
4: Relacje z tego wydarzenia mamy też na radiojura.pl oraz na Facebooku. U nas teraz pora na wiadomości z kraju i ze świata. Anna Wachowska i Tomasz Feryński.
9: Kluczowe rozmowy dla reformy systemu ochrony zdrowia zaplanowane są dzisiaj w Warszawie.
10: Chodzi o zapowiadane zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości, takie jak przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką, czy rekordowo wysokie zarobki części medyków.
9: Michał Dobrołowicz, dzień
11: Witamy.
9: Dobry.
11: Dzień dobry.
10: Reforma w szpitalach będzie tematem dzisiejszego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Czego możemy się spodziewać?
12: Uczestnicy przyjdą z pytaniem, jakie będą skutki zapowiadanej reformy dla pacjentów. Chodzi o górny limit zarobków medyków i o obowiązek pracy na co najmniej pół etatu i o to, czy takie sztywne zasady nie pogorszą dostępu do lekarzy. Tak to zapowiada współprzewodniczący zespołu trójstronnego Wojciech Wiśniewski.
13: Przedstawiony projekt ma charakter fragmentaryczny, celuje wyłącznie w to, co oburza opinię publiczną. Nie ma tam nic o dostępności, nie ma nic o finansowaniu.
12: Gdy pytałem minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę o dzisiejsze spotkanie, usłyszałem ogólne zapewnienie, że chodzi o rzeczową rozmowę.
14: Dzisiaj już nie mamy wątpliwości, że zmiany są niezbędne. To, co budzi zawsze dużo emocji, dzisiaj sprowadzamy do dobrego dialogu.
12: Temat nieprawidłowości w polskich szpitalach pojawił się też, jak ustaliłem, wieczorem w czasie spotkania premiera Donalda Tuska z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Szef rządu miał mocno skrytykować specjalne traktowanie wybranych polityków w publicznych placówkach ochrony zdrowia.
10: Dostępność drewna musi pozostać na stabilnym poziomie. W przeciwnym razie pelet będzie coraz droższy.
9: Ostrzega przed tym Polska Rada Peletu po spotkaniu z przedstawicielami resortów energii oraz klimatu i środowiska.
10: Igor Skrzypek. Igorze, co konkretnie ustalono po tych rozmowach?
15: Resort klimatu zobowiązał się, że utrzyma

0: Podaż drewna na stabilnym poziomie i nie zamierza jej jeszcze bardziej zmniejszać, a to właśnie z odpadów z drewna powstaje pelet.
1: Nie będzie kolejnego działania związanego z destabilizacją i z obniżeniem pozyskania, co już jest naprawdę dosyć ważną deklaracją ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
0: Mówi wiceprezes Polskiej Rady Peletu Agnieszka Kędziora-Urbanowicz. W dalszej perspektywie przedstawiciele Rady proponują, by Polska otworzyła się na tak zwany agropelet, który produkuje się z odpadów nie drzewnych, lecz rolniczych i jest tańszy. Realnie jednak zmiana na rynku mogłaby się dokonać dopiero za kilka lat. Pomysł na obniżki teraz to możliwość ulgi podatkowej poprzez odliczenie części podatku VAT od zakupu peletu. W ten sposób nie zyskaliby sprzedawcy, lecz konsumenci, a pieniądze mogłyby wrócić do gospodarstw domowych.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Sprawdzamy pogodę dla Częstochowy. Dziś na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 stopni. W ciągu dnia niebo będzie częściowo zachmurzone. Synoptycy na dziś nie przewidują opadów deszczu ani burz. Wiatr bardzo słaby, północny, a warunki pozostaną letnie i stabilne. Wieczorem temperatura spadnie do około 17 stopni przy spokojnym niebie. Takiej samej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Mykanowa i Kłomnic.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: Dziś czwartek, 16 dzień lipca, mamy m.in. Światowy Dzień Węża. Wiemy, że jednego rodzaju węży nie lubią w miejscowościach wypoczynkowych. To tak zwany wąż w kieszeni. Ale czasami trzeba.
7: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Pogoda podobno sprzyja. Jak się okazuje, sezon grzybowy nabiera powoli rozpędu, no ale już są tacy, którzy chwalą się imponującymi zbiorami. Wysyp borowików w Wielkopolsce. Szok, ile tego jest, podpisał jeden z grzybiarzy. No i niektórzy sugerują, że to po prostu AI wzięło sprawy w swoje ręce. Nie, podobno tak jest, choć jak eksperci przypominają, że wysyp grzybów bywa bardzo lokalny. W jednym regionie las może wydawać się niemal pusty, podczas gdy nieco dalej, kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów dalej, koszyki zapełniają się w błyskawicznym tempie. Tak więc trzeba znać dobre miejsca, no i też sprawdzać, co w pogodzie, bo pogoda, czyli ciepło i wilgoć, mają duży wpływ na dużo grzybów.
1: Radio Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek. Paragony grozy to ulubiony temat wakacyjny, ale nie tylko. Bo jak się okazuje, sporo trzeba wydać, żeby na przykład odwiedzić toaletę. No wiemy, że w większości miejsc są płatne. Tak też jest na dworcach kolejowych. Wiecie, ile kosztuje w Gdańsku na Głównym? 4,5 złotego. To chyba nie jest mało, podnoszą się głosy, że w wielu miejscach toalety powinny być po prostu bezpłatne. No tak, ale ktoś musi za utrzymanie zapłacić. A z jaką najwyższą ceną za usługę w tak zwanej publicznej toalecie spotkaliście się w czasie tych wakacji? Dajcie znać. No, nie liczą się te w lokalach za dychę czy za 500, jeśli nie jesteście konsumentem.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
6: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn w dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem, niska kaucja, minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II, numer 2.
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: Takie okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bocar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bocar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
8: Przed nami ciepły i spokojny dzień w Częstochowie. Temperatura wzrośnie do około 28 stopni. Na niebie pojawi się częściowe zachmurzenie. Synoptycy na dziś nie przewidują opadów deszczu ani burz. Powieje słaby, miejscami umiarkowany wiatr z północy, a ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 18 stopni. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Złotego Potoku i Janowa.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. No właśnie, lato w pełni. Niektórzy mówią, a jak pięknie, nie trzeba grzać, ale przezorni już zaczynają zakupy opału. Podobno nie jest tanio. W lipcu za tonę peletu niektórzy płacili już średnio 2100 zł, a rok temu stawki oscylowały wokół 1350. Tak więc przezorni zaopatrują się teraz, tak żeby zimą mieć spokojną głowę. No taki mamy klimat, że po lecie przychodzi zima. Właśnie, czy więcej tych ciepłych dni u nas jest, czy raczej tych chłodniejszych?
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: O reklamie.
11: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek. Do muzyki wrócimy za kilka chwil. Przed nami o 9:00 wiadomości. A jeśli wybieracie się na przykład do Krakowa, jeśli to zrobicie dzisiaj, koniecznie wpadnijcie do Zygmunta. Zygmunt ma dzisiaj urodziny. Dzwon Zygmunt. Dokładnie 16 lipca w 1521 roku po raz pierwszy Kraków usłyszał jego dźwięk.
1: Kolejni poszkodowani użytkownicy jednośladów na drogach województwa w wiadomościach Radia Jura. Raport policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji. Wrócimy także do wczorajszej przedsezonowej prezentacji Rakowa. Mamy niedobór drewna, to może przełożyć się na wyższe ceny mebli i peletu. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
6: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: To już czas. Grilluj z nami po swojemu. Już teraz w Lidlu rozpalamy grillowe promocje. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok, cena przed obniżką 10,99 za opakowanie 550 gramów. Teraz 54% taniej. Tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 23,98. Teraz 52% taniej. Tylko 11,49 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Na grilla zakupy robię w Lidlu.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
14: Dodała, że mąż

0: Już 9 na zegarach, w czwartkowy poranek przygotowaliśmy dla Was kolejną porcję wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. 148 zdarzeń, w których 6 osób zostało rannych. Drogówka wojewódzka podsumowuje środę na drogach w regionie. Niestety to kolejny dzień, gdzie poszkodowanymi byli użytkownicy jednośladów.
2: To wyraźny sygnał, że wszyscy uczestnicy ruchu drogowego muszą zachować jeszcze większą ostrożność i wzajemny szacunek na drodze. Apelujemy do kierowców samochodu o uważną obserwację otoczenia, szczególnie przed zmianą pasa ruchu, skrętem czy włączeniem się do ruchu. Jednocześnie zwracamy się do użytkowników rowerów, motocykli i motorowerów. Pamiętajcie, nie chroni Was żadna karoseria ani systemy bezpieczeństwa, które mają kierowcy samochodów. Zachowujcie szczególną ostrożność, patrzcie nie tylko na siebie, ale również obserwujcie, co dzieje się wokół Was. Zakładajcie, że kierowca nie zawsze Was zauważy.
1: Apelował i przestrzegał Arkadiusz Chudy z Komendy Wojewódzkiej Policji. W zderzeniu z samochodem to właśnie kierowcy jednośladów są najbardziej narażeni na ciężkie obrażenia.
3: Wiadomości Radia Jura.
1: Zaginął Sebastian Kasprzykiewicz. Policja prosi o pomoc w jego poszukiwaniach. 19-latek we wtorek około 22 wyszedł z domu i nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu lub w ostatnim czasie widziały zaginionego, proszone są o kontakt z policją. Numery kontaktowe mamy w naszym portalu.
3: www.radiojura.pl.
1: Tam także relacja z czerwono-niebieskiej galerii jurajskiej, gdzie wczoraj słychać było ogłuszający doping kibiców Rakowa w czasie prezentacji drużyny. My jako oficjalny partner medialny tego wydarzenia oczywiście byliśmy tam z mikrofonami Radia Jura.
4: Bardzo fajnie, świetnie.
5: Podobało się.
4: Bardzo fajnie.
5: A kto jest pana ulubionym zawodnikiem?
4: Myślę, że Repka.
5: Czyli Raków zdobędzie mistrzostwo?
4: No na pewno.
5: A kto będzie królem strzelców?
4: Brunes, jak zostanie.
5: Jak wrażenia po prezentacji?
6: Bardzo mi się podobało.
5: Podobało się?
6: Tak, bardzo fajnie, podobało nam się.
7: No bo jedyny poważny klub, mistrz Polski, kibicujemy od zawsze i będziemy kibicować dalej.
1: Kibice Rakowa są niesamowici, mówił w rozmowie z Radiem Jura Tomasz Pieńko.
8: Na początku będziemy myśleć o tym, żeby zakwalifikować się na pewno do Ligi Konferencji, do tej fazy grupowej i potem na pewno będziemy patrzeć, żeby zająć jakieś miejsce w Ekstraklasie, które będzie znowu na początku wiązało się z tym, żebyśmy grali w pucharach.
1: Na miejscu z piłkarzami, kibicami i sztabem rozmawiały Katarzyna Fica oraz Aleksandra Pociaga. W Radiu Jura pozostałe informacje Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
9: Branża drzewna, meblarska i leśnicy mówią jednym głosem. Drewna na rynku zaczyna brakować, a bez szkody dla przyrody może być go więcej.
10: Braki w dostępie do surowca będą się przekładać na ceny mebli, wyrobów z drewna oraz peletu.
9: Z nami Benjamin Kubiak-Piłat. Co jeszcze mówią przedstawiciele branży leśnej?
11: Zarzucają Ministerstwu Klimatu i Środowiska brak racjonalnych działań w zakresie gospodarki leśnej oraz coraz większe ograniczanie pozyskania drewna. To w ciągu ostatnich 10 lat wyniosło około 39 milionów metrów sześciennych grubizny rocznie. Plan na ten rok zakłada pozyskanie na poziomie 2 milionów metrów sześciennych mniej. Założenia na przyszły mają być jeszcze niższe, choć bez szkody dla przyrody Lasy Państwowe mogłyby pozyskiwać więcej, usłyszałem. Leśnicy pytają zatem minister Paulinę Henik-Kloskę.
12: Czy usiądzie z nami do stołu? Porozmawia, ale merytorycznie i fachowo, odsuwając emocje i da nam możliwość zabrania głosu, bo w tym momencie nie bierze się leśników, nie bierze się fachowców, którzy na co dzień pracują, na co dzień analizują i żyją tym lasem, nie mają możliwości w ogóle zabrania głosu.
11: Mówi Klaudia Becker, rzeczniczka Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność.
10: Śląsk, Małopolska, Podkarpacie, część Lubelszczyzny i województwo świętokrzyskie. W tych regionach Polski obowiązują alerty synoptyków przed burzami.
9: Synoptycy ostrzegają też przed upałem w szerokim pasie centralnej Polski od Gorzowa Wielkopolskiego na zachodzie przez Skierniewice do Lublina.
10: O szczegółach pogody mówi nam synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW.
13: Na północnym wschodzie będzie pogodnie i bez opadów, natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W centrum, na południu, południowym wschodzie, tutaj ta prognozowana podczas burz suma opadów od 15 do 30 mm.
9: Jutro burzowo i gorąco, prawie wszędzie 30 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.

0: 733 267 267.
1: W Częstochowie, Poczesnej i Blachowni czeka nas ciepły dzień. Temperatura wzrośnie do około 28 stopni. Na niebie pojawi się jedynie niewielkie zachmurzenie, a synoptycy nie przewidują deszczu. Wiatr będzie słaby, chwilami umiarkowany, dzięki czemu pogoda sprzyjać będzie wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Ciśnienie utrzyma się w normie. Wieczorem termometry pokażą około 18 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: To czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato, 16 dzień lipca, połowę miesiąca właśnie mamy, a przed nami w tej godzinie spotkamy się z celebrytami. Dlaczego by nie?
5: Radio Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Tor Formuły 1. Siedzisz sobie i patrzysz na bolidy, ale rzucasz okiem na loże VIP-ów z naprzeciwka i dostrzegasz tam znanego piłkarza. Sam jesteś znanym aktorem. Co robisz? Wysyłasz mu na Instagramie zaproszenie na kolację. Co na to znany piłkarz w odpowiedzi na zaproszenie znanego aktora? Nic, nie odpowiedział. Takie rzeczy działy się w Monako. Tam Haaland postanowił zaprosić Erlinga Haalanda na kolację. No i nie otrzymał odpowiedzi, jak sam stwierdził w rozmowie z dziennikarzem. Była to lekcja pokory. A sam Haaland też, jak się okazuje, nazwał całą sytuację krępującą. Nieświadomie zignorował wiadomość aktora, bo mówi sam, że nie ogląda zbyt wielu filmów, nie ma pojęcia, kim są różne osoby. No i ktoś tam napisał do niego z zaproszeniem na kolację, ale wcześniej go nie widziałem, więc po prostu nie odpowiedziałem. No nie chciałem odpisywać nieznajomej osobie. Proste, logiczne, jak Erik Haaland.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Moc atrakcji dla dzieci! Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie, ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
7: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
8: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
9: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
10: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu

0: Dysko, tańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Boszkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 22.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
7: Dziś w Częstochowie termometry wskażą około 28 stopni. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale nie zabraknie również słońca. Synoptycy nie prognozują dziś opadów deszczu. Wiatr będzie słaby, chwilami umiarkowany z kierunków północno-wschodnich. Ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie. Wieczorem temperatura obniży się do około 18 stopni. Podobnie będzie we Wręczycy Wielkiej i Herbach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek. No dobrze, niech będzie o państwu Lewandowskich. No, pan Robert ciężko pracuje i trenuje, a pani Ania zajmuje się innymi sprawami. Złośliwi internauci wytykają, dlaczego nie pojechała z mężem, dlaczego mu tam nie pomaga, nie wspiera. I bardzo celnie odpowiedziała wszystkim tym, którzy tak myślą. Odpowiedziała, że dorosły mężczyzna nie potrzebuje, żeby żona odprowadziła go pierwszego dnia do nowej pracy. No i tak, tak właśnie jest. Chociaż przyznam szczerze, patrząc na życie, niektórzy mężczyźni ciągle tego potrzebują.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
5: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
4: Przyjedź do firmy Progress w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
5: Progress to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
4: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice.
5: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
4: Progress, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 570 999 401.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
8: Zdążymy, spokojnie.
7: No, w sumie tak. Auto ci już wyrczy jak sportowe, tylko słabo jedzie.
8: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
7: No, mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą. Kadex, człowieku, firma robi to już 30 lat. Ja do nich jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem. Z wydechem zrobią wszystko. Kadex Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadex-tłumiki.pl.
9: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
10: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
15: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
16: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
15: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
16: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy. Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Hiszpania czy Argentyna? Wszystko wyjaśni się późnym wieczorem w niedzielę. To oczywiście finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Temat pewnie będzie wielokrotnie jeszcze powracał. A czym zajmują się nasi dziennikarze? Sprawdzimy za moment. Punktualnie o 10:00 startują nasze wiadomości.
1: Mgła pokrzyżowała lotnicze podróże w wiadomościach Radia Jura o 10:00. Więcej informacji na temat sytuacji na lotniskach. Będzie także kamienica polska i zakaz podlewania ogródków. Przedstawiciele rządu i medycznych związków zawodowych będą dziś rozmawiać o reformie systemu zdrowia. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Rapa para, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
16: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
17: Weź Ibuprom Zatoki.
16: Ibuprom Zatoki?
17: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
16: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia.

0: Extra z Lady. Jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest też. Po reklamie.
1: To już 10 na zegarach. W czwartek o poranku pora zaprosić Was na wiadomości.
2: Joanna Mierimonka, zaczynamy. Poranny lotniczy paraliż przez mgłę, trudne warunki pogodowe pokrzyżowały plany pasażerów na południu kraju. 3 samoloty lecące do Krakowa zostały przejęte.

0: Sytuacja nie uległa poprawie. Urzędnicy o trudnej sytuacji informowali już kilka tygodni temu. Nadal utrzymuje się bardzo niski stan poziomu wód gruntowych. Rośnie natomiast pobór wody z gminnej sieci wodociągowej. W trosce o dostęp do wody do picia, przygotowywania posiłków oraz celów sanitarno-higienicznych wójt wprowadził zakaz podlewania ogrodów, napełniania basenów i jacuzzi.
1: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
0: Odpady wyjeżdżają z poraja. To dzięki interwencji mieszkańców i urzędników gminnych. Z terenu nieruchomości przy ulicy Słonecznej rozpoczął się wywóz materiałów, które budziły niepokój mieszkańców.
2: Wszystko zaczęło się od sygnałów czujnych mieszkańców, które trafiły do urzędu gminy. Pracownicy urzędu wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska przeprowadzili na miejscu kontrolę. Okazało się, że na teren należący do nowego właściciela bez jego zgody i wiedzy złożone są odpady z różnych regionów Polski. Gmina niezwłocznie powiadomiła wszystkie odpowiednie służby, m.in. policję, sanepid oraz straż pożarną. Po tych sygnałach odpady zaczęły opuszczać teren przy ulicy Słonecznej. Wszystko pod nadzorem policji, a także pracowników Urzędu Gminy Poraj.
0: To był Robert Krzyżaniak. Dziękuję za relację.
1: Sport w Radiu Jura.
0: Raków Częstochowa oficjalnie zaprezentował kadrę oraz sztab szkoleniowy na nowy sezon Ekstraklasy. Fani zgotowali swoim ulubieńcom gorące przywitanie. Wojciech Cygan, prezes zarządu Rakowa, nie ukrywa, że cele klubu są bardzo ambitne.
3: Chcielibyśmy przede wszystkim w Europie zajść jak najdalej. Na pewno nie chcielibyśmy poprzestać na eliminacjach. Chcielibyśmy być w europejskich pucharach. Chcielibyśmy walczyć o mistrzostwo, o zdobycie Pucharu Polski. Każdy pewnie przed sezonem, każdy klub mówi podobnie. Natomiast my, pomni tego, że w ostatnich latach razem z Lechem jesteśmy we dwóch tymi drużynami, które najwięcej punktów zdobywały, najwięcej trofeów, to pewnie te plany są w jakiś sposób realne. Na pewno chcielibyśmy jeszcze pozyskać kilku zawodników, wzmocnić się po to, żeby jeszcze bardziej urealnić te pomysły.
0: Relacje z tego wydarzenia mamy też w naszym portalu i na Facebooku. Teraz pozostałe informacje. Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
4: Górny limit zarobków lekarzy będzie jednym z głównych tematów dzisiejszego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
5: Będzie to pierwsze spotkanie minister zdrowia z przedstawicielami medycznych związków zawodowych od momentu ogłoszenia pomysłu na zmianę w szpitalach.
4: Planowana reforma ma wyeliminować nieprawidłowości, takie jak rekordowe zarobki części medyków.
5: Witamy reportera Michała Dobrołowicza.
6: Dzień dobry, panowie.
5: Z jaką propozycją na to spotkanie idą związkowcy?
6: Z pomysłem, by nie było jednej maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza. Przewodnicząca Związku Zawodowego lekarzy Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że ta kwota powinna być uzależniona od tego, czym konkretnie zajmuje się lekarz.
7: Odpowiedzialność na przykład chirurga i on pracuje w klinicznym, wysokospecjalistycznym szpitalu, a odpowiedzialność chirurga, który też zajmuje się drobnymi zabiegami w szpitalu o mniejszej referencyjności już jest różna. A więc powinniśmy mieć na pewno płacone za odpowiedzialność, jaką ponosimy.
6: Rząd tydzień temu zapowiedział maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu dla każdego lekarza. Wciąż nie ma jednak propozycji konkretnych przepisów. Pytałem minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę, czy dzisiaj, 16 lipca, w końcu pojawią się konkretne projekty.
8: 16 mamy ustaloną agendę z zespołem trójstronnym i według tej agendy będziemy odbywać spotkania.
6: W agendzie na dziś jest m.in. temat budżetów szpitali. Według zapowiedzi już w przyszłym tygodniu projekty, które mają uporządkować sytuację w polskich lecznicach, mają być omawiane przez Radę Ministrów.
4: 18-letni Polak przemycał imigrantów z Łotwy na zachód Europy. Wpadł na Litwie w okolicach Kejdan.
5: W samochodzie osobowym przewoził 6 cudzoziemców, 5 Sudańczyków i 1 obywatela Jemenu.
4: Litewska Straż Graniczna przekazała imigrantów na Łotwę. Polak trafił do aresztu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
12: Sprawdzamy pogodę na środę w Częstochowie. Dzisiaj słupki na termometrach pokażą około 28 stopni. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie. Synoptycy nie prognozują opadów deszczu. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego z kierunków południowo-wschodnich. Ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do 19 stopni. Podobnie będzie w Kłobucku i Krzepicach.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel auto.

0: 733 267 267.
1: Maria, Marika, Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt, oni między innymi dzisiaj świętują swoje imieniny. Tak właśnie jest 16 dnia lipca. A za kilka chwil u nas podpowiedzi, jak można spędzić dzisiejszy dzień ciekawie i bez nudy.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Dawna to wiem.
1: Radio Jura z polecajkami na czwartek, Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie. W Żarkach zaprasza na rodzinne warsztaty krawieckie, podczas których można poznać podstawy szycia i wykonać własne projekty. Zajęcia odbywają się w każdy dzień w godzinach od 10 do 16. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Już dziś zapowiadamy wielkie sprzątanie w Żarkach Letnisku. To akcja organizowana przez członkinię Rady Gminy Poraj, a mogą ją wesprzeć poprzez aktywny udział wszyscy mieszkańcy. Akcję wspiera Urząd Gminy Poraj, zapewniając wszystkie niezbędne worki na śmieci oraz rękawice ochronne. Zbiórka już w najbliższą sobotę o 11 przy altance w parku. Finał i niespodzianka o godzinie 14 przy amfiteatrze pod kontenerem. Dla każdego, kto przyniesie pełny worek zebranych śmieci, czeka niespodzianka.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
8: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
7: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
8: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
7: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
8: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
9: Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
4: W kalendarzach czwartek, 16 dzień lipca, a my sprawdzamy pogodę w Częstochowie. Dzisiaj słupki na termometrach pokażą około 28 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Niebo pozostanie lekko zachmurzone. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu, wiatr będzie słaby, wschodni, ciśnienie pozostanie w normie. Takiej samej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Myszkowa i Poraju.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Burmistrz Lublińca zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie na najpiękniejszy ogród i balkon. To propozycja dla osób, które z pasją dbają o swoje zielone przestrzenie i chcą pochwalić się efektami swojej pracy. Konkurs ma promować ekologię i dbałość o najbliższe otoczenie. Zgłoszenia mogą przesyłać pełnoletni mieszkańcy Lublińca w jednej z dwóch kategorii: najpiękniejszy balkon lub najpiękniejszy ogród. Szczegóły oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu. Już dziś rezerwujcie czas w kalendarzach. W najbliższą sobotę w Częstochowie rusza druga odsłona Jurajska Summer Festival. Wielka letnia zabawa startuje już o godzinie 16, zanim na scenę wyjdą główne gwiazdy, publiczność rozgrzeją DJ-e. O 19 na scenie Zenek Martyniuk, zaraz po nim Łydka Grubasa. Nas też tam spotkacie. To wszystko pod patronatem Radia Jura.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Pierogi z serem i rodzynkami z Połem. 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
4: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
5: W tę sobotę w Lidlu z aplikacją Lidl Plus filet z piersi kurczaka XXL, cena przed obniżką 23,90, a teraz aż 58% taniej, tylko 9,99 za kilogram. Kawa ziarnista Lavazza Cafe Crema, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99, a teraz 44,99 za kilogramowe opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus, a dodatkowo arbuzy, cena przed obniżką 4,99, a teraz tylko 1,49 za kilogram. W sobotę zakupy robię w Lidlu.
6: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
7: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
6: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
7: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
6: Jasne, a jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
7: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
6: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
8: www.cyr-projekt.pl.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon,
10: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
5: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: To czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato, a właściwie to już powoli przed południe, bo zbliżamy się do godziny 11. Ja uwielbiam takie informacje, bo to dla lokalnych społeczności jest bardzo, bardzo ważne. Dokładnie 16 lipca w 1945 roku założono klub sportowy Huragan Morąg. Jest co świętować. Jest co świętować.
1: Koniec rekrutacji na Politechnikę Częstochowską. W wiadomościach Radia Jura o 11:00 podsumowanie pierwszej tury przyjęć. Będzie także wyjazdowy mecz Rakowa z GKS-em Katowice. Kolumbijczyk został zatrzymany na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu pod zarzutem propagowania nazizmu. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
5: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
6: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn w dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem, niska kaucja, minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II, numer 2.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja, oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Hej, leć do Auchan i zgarnij znaczki Minecraft!
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.
0: Minęła już godzina 11, czwartkowe przedpołudnie, pora na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka. Zaczynamy. Na początek utrudnienia w ruchu na skwerze Sokołów. Miejski Zarząd Dróg poinformował o pracach, które rozpoczynają się jutro, a są związane z wymianą dywanika asfaltowego w tej części miasta.
4: Twoje sprawy.
1: Koniec nerwowego odliczania i niepewności dla setek przyszłych studentów. Politechnika Częstochowska właśnie zakończyła rekrutację na nowy rok akademicki. Uczelniane systemy zostały zamknięte, a komisje rekrutacyjne podliczają już ostatnie zgłoszenia. Teraz kluczowe pytanie brzmi, które kierunki okazały się tegorocznymi hitami?
13: To jest budownictwo, budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM, elektrotechnika, automatyka, robotyka, oczywiście informatyka, sztuczna inteligencja. Dużym zainteresowaniem cieszy się

0: druga tura rekrutacji.
1: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
0: Przed nami kolejne gorące dni i czas aktywnie spędzany nad wodą. Słońce i woda to też niebezpieczne sytuacje. Lekarze ostrzegają, że letni wypoczynek wymaga od nas podwójnej czujności. Medycy ponawiają swoje przestrogi przed upałem.
2: Medycy podkreślają, że nawet jeśli osoba wydaje się czuć dobrze po wydostaniu z wody, nie oznacza to całkowitego ustąpienia zagrożenia. Po takim zachłośnięciu wodą może dojść na przykład do rozwoju odroczonej niewydolności oddechowej i takich poważnych powikłań ze strony układu oddechowego. Dlatego każdy przypadek podtopienia wymaga oceny medycznej i odpowiedniej obserwacji.
0: Przypomina Angelika Kawecka, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Równie niebezpieczne są spotkania ze żmijami czy osami. Ukąszenia oraz urządlenia owadów mogą powodować groźne następstwa.
1: Więcej na radiojura.pl.
0: To będzie ostatni test przed startem sezonu. Dziś Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z GKS-em Katowice. Dla medalików będzie to szósty sparing tego lata. Do tej pory częstochowianie wygrali z Piastem Gliwice i Puszczą Niepołomice, a przegrali z belgijskim Zulte Waregem, Olympiakosem czy PS Eindhoven. Z kolei GKS wygrał 4 z 5 meczów kontrolnych, ulegając jedynie Piastowi. Sparing odbędzie się bez udziału kibiców. Początek spotkania już za godzinę. O wyniku na pewno dowiecie się z Radia Jura. U nas teraz inne ważne informacje i Anna Wachowska oraz Tomasz Weryński.
3: Kolumbijczyk został zatrzymany na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau pod zarzutem propagowania nazizmu.
4: Sprawą zajęła się prokuratura rejonowa w Oświęcimiu. Ze szczegółami Krzysztof Zasada.
3: Krzysztofie, co wydarzyło się w muzeum?
5: Muzealni strażnicy zatrzymali 34-letniego obcokrajowca, który podczas zwiedzania obozu pozował do zdjęć, wykonując gest hitlerowskiego pozdrowienia. Zdjęcia robił mu znajomy. Na miejsce wezwano patrol policji, który przejął Kolumbijczyka. Funkcjonariusze zabezpieczyli też telefon, którym wykonywano fotografie. Kolumbijczyk, zatrudniony w jednej z firm w Wielkopolsce, po przewiezieniu do Oświęcimskiej Komendy Policji przyznał się do zarzutów i dobrowolnie poddał się karze. Musi zapłacić 2000 zł.
4: Jest przełom w sprawie śmierci młodego strażaka po bójce w remizie OSP w Białym Dunajcu koło Zakopanego.
3: Po niemal 2 latach domniemany sprawca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, informuje Maciej Pałachicki.
6: Tragedia wydarzyła się w nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 roku podczas zakrapianego alkoholem spotkania w remizie. W jego trakcie doszło do sprzeczki i bójki między strażakami. Niedługo potem rodzina znalazła nieprzytomnego Pawła niedaleko remizy. Młody strażak zmarł po kilku dniach w szpitalu, nie odzyskawszy przytomności. Jak mówi rzecznik prokuratury, kluczowe dla sprawy okazały się ostatnie zeznania świadków i opinie biegłych, którzy uznali, że po ciosie kolegi Paweł przewrócił się i uderzył głową w betonowe podłoże, co doprowadziło do powstania krwiaka mózgu, który go zabił. Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 5 lat więzienia.
3: Mgła utrudnia podróże lotnicze ze względu na trudne warunki na lotnisku w podkrakowskich Malicach. Do Pyrzowic w Śląskiem przekierowane zostały rejsy z Helsinek, Kopenhagi i Tel Awiwu.
4: Linie lotnicze zorganizują transport pasażerów do docelowego miejsca. Wcześniej z powodu ograniczonej widoczności rejs z Monastyru do Pyrzowic został przekierowany na lotnisko Chopina w Warszawie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
10: Sprawdzamy pogodę dla Częstochowy. Dziś na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 stopni. W ciągu dnia niebo będzie częściowo zachmurzone. Synoptycy na dziś nie przewidują opadów deszczu ani burz. Wiatr bardzo słaby, północny, a warunki pozostaną letnie i stabilne. Wieczorem temperatura spadnie do około 17 stopni przy spokojnym niebie. Takiej samej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Mykanowa i Kłomnic.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
11: Spokoju Wam życzę, również tego w pogodzie, bo kończymy nasze czwartkowe poranne spotkanie. Dziękuję, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Marek Moc, pozdrawiam.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
4: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
4: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
4: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
6: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
7: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn w dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem, niska kaucja, minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa, Aleja Jana Pawła II, numer 2.

0: Biedronka. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bocar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bocar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
5: Przed mieszkańcami Częstochowy, Poczesnej i Blachowni ciepły i pogodny dzień. Temperatura osiągnie około 28 stopni, a na niebie pojawi się jedynie niewielkie zachmurzenie. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 18 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
2: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
1: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
2: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
1: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
2: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515 660 031.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Muszę poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: uciekali Citroenem Aleją Wojska Polskiego w wiadomościach Radia Jura w samo południe o wczorajszym pościgu w Częstochowie. Będzie także rekordowy szturm na Uniwersytet Jana Długosza. Dożywocie grozi Ukraińcowi, który w Polsce usłyszał zarzuty dotyczące działań dywersyjnych na rzecz obcego wywiadu. Joanna Milmonka, do usłyszenia.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Pierogi z serem i rodzynkami Społem 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24,39.
19: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
21: Po reklamie.
22: Czwartek, 16 dzień lipca, wybiło południe. Czas na wiadomości.
0: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek pościg Aleją Wojska Polskiego w Częstochowie zakończony zatrzymaniem dwóch poszukiwanych. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej, stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.
23: Podczas próby zatrzymania Citroena kierowca początkowo zwolnił, po czym zaczął przyspieszać. Stróże prawa natychmiast podjęli pościg. Trasa pościgu prowadziła w kierunku Katowic. Mężczyzna poruszał się z nadmierną prędkością, wielokrotnie łamiąc przepisy. Został ostatecznie zatrzymany. Za kierownicą pojazdu siedział 52-letni częstochowianin, a obok niego 20-letni pasażer byli poszukiwani przez policję z Sosnowca. Starszy z nich na dodatek nie miał uprawnień do kierowania, a jego pojazd nie był dopuszczony do ruchu. 52-latek stanie przed sądem, 20-latek natomiast zgodnie z wcześniejszym wyrokiem trafił do zakładu karnego.
0: To był Robert Krzyżaniak. Dziękuję za relację.
1: O tym się mówi w Częstochowie.
0: Rekordowy szturm na Uniwersytecie.

0: i studia stacjonarne i tutaj przyjęliśmy aż 2756 zapisów, co oznacza, że na jedno miejsce stara się blisko 46 kandydatów. Na kolejnym miejscu znalazła się fizjoterapia, studia stacjonarne. Tutaj system odnotował 678 zapisów, co po przeliczaniu daje 10 potencjalnych kandydatów na jedno miejsce.
1: Jak mówi Marek Makowski, rzecznik uczelni, zainteresowanie kierunkami medycznymi w bieżącej rekrutacji jest rekordowe. Do tematu będziemy wracać.
2: Wiadomości Radia Jura.
1: Zapisy do żłobka w Kruszynie. Rekrutacja rusza dziś i potrwa do końca miesiąca. Kartę zgłoszenia można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy lub bezpośrednio ze strony internetowej. Wypełnione dokumenty wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie urzędu. Żłobek w Kruszynie ma 16 miejsc dla najmłodszych mieszkańców gminy. W gminie Olsztyn od jutra czekają nas kolejne plenerowe aktywności i wakacyjne atrakcje. Sztuka z lot miłośników motoryzacji i około 30 wystawców na miejskim rynku. O tym powiemy w Radiu Jura o 13:00. Teraz pozostałe informacje. Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
3: Dożywocie grozi Ukraińcowi Ilii K., który w Polsce usłyszał zarzuty dotyczące działań dywersyjnych na rzecz obcego wywiadu.
4: Dolnośląski Wydział Prokuratury Krajowej zakończył śledztwo wobec cudzoziemcy i wysłał do sądu akt oskarżenia w jego sprawie.
3: Krzysztof Zasada z nami. W Krzysztofie, za co konkretnie będzie odpowiadał obywatel Ukrainy?
5: To w sumie 47 zarzutów. Po pierwsze, chodzi o udział w zorganizowanej grupie dywersyjno-sabotażowej, która miała działać na zlecenie obcego wywiadu. Po drugie, umieścił kilkadziesiąt napisów na budynkach i miejscach pamięci, a te napisy wychwalały UPA. Rozwieszał też czerwono-czarne flagi. Według śledczych jego celem było wywołanie niepokojów społecznych i pogłębianie polsko-ukraińskich antagonizmów. Ostatni zarzut dotyczy przygotowań do dywersji podczas zeszłorocznej defilady w Dniu Wojska Polskiego w Warszawie. Planował przelot dronem nad pojazdem, którym podczas parady miał jechać prezydent. Nie udało mu się jednak tej akcji przeprowadzić, bo został zatrzymany. Zlecenia otrzymywał przez komunikator internetowy, a z ustaleń prokuratury wynika, że jego główną motywacją była chęć zysku, wynagrodzenie otrzymywał w kryptowalutach.
4: Prokuratura nie złoży ponownego wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry.
3: Śledczy mieli uznać, że wystąpienie ONA mogłoby skomplikować uzyskanie zgody na ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
4: Z tymi informacjami Tomasz Skory, dlaczego pomysł ponownego wniosku ONA upadł?
6: Mimo że zwolennikiem złożenia wniosku był Waldemar Żurek, prokuratura wzięła pod uwagę możliwe skutki takiego działania. Minister mówił, że śledczy muszą wybrać, co robić.
7: Prokuratorzy zastanawiają się, czy będziemy składać ponowny wniosek, czy też wybierzemy taką drogę, która będzie na pewno stosowana, czyli wniosek o ekstradycję.
6: Wzięto więc pod uwagę, że gdyby sąd, który najpierw taki wniosek odrzucił, wydał go później w drugim podejściu na żądanie ministra, to obrońcy Ziobry przed amerykańskim sądem mogliby zacząć twierdzić, że polskie sądownictwo podlega naciskom. To przekreślałoby szanse na ekstradycję i dlatego ponownego wniosku o wydanie ENA za Zbigniewem Ziobro nie będzie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
11: No to co, gotowi na ciepełko? Termometry w cieniu mają dzisiaj pokazać 29 stopni Celsjusza, ale to wcale nie czwartek będzie najcieplejszym dniem tego tygodnia. Jutro ma być jeszcze cieplej. Dzisiaj po południu zachmurzenie będzie maleć. No i wszystko wskazuje na to, że końcówka dnia w Częstochowie będzie pogodna i słoneczna.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
11: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze czwartkowe wakacyjne spotkanie. Na początek muzyka wybrana na lato, bo ona tu jest najważniejsza. Igo, to nie koniec, Korona za chwilę, potem także Bob Sinclair. Radio.

0: Baby Alice, Pina Colada Song, idealna piosenka na wakacje. Czwarty poniedziałek tygodnia, 16 dzień lipca w kalendarzach. Przyznam się bez bicia, że jakoś dzisiaj nie miałem pomysłu na pierwsze słowa mego listu, więc w dniu doceniania sztucznej inteligencji poprosiłem, jak pewna noblistka, o pomoc AI, no i dostałem taką oto podpowiedź. Zacznij tak, zdejmujemy nogę z gazu, głęboki oddech i uśmiech na twarz, bo mamy czwartek, a to oznacza tylko jedno, weekend jest już tak blisko, że prawie słyszę, jak otwiera się zimny napój w piątkowy wieczór. Koniec cytatu. I tak sobie pomyślałem, że może to jednak za wcześnie na te zimne piątkowo-wieczorne napoje. Zacznijmy więc może od prognozy pogody.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
5: Rapa para, przekorny los, przez Twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, łyd

0: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
2: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
12: Na mapach pogodowych dla Częstochowy przewaga po stronie słońca to w drugiej części dnia. Końcówka czwartku ma być już całkowicie bezchmurna. W międzyczasie gdzieś tutaj kilka kropel deszczu może spaść. Proszę na siebie uważać. 26 stopni minimalnie na termometrach, lokalnie nawet 29. Podobnie ma być jutro.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: 16 dzień lipca w kalendarzach. O tej porze 616 lat temu pierwsi kurierzy spod Grunwaldu docierali do koronowanych głów, donosząc, że Polska była wczoraj jak Argentyna w meczu z Anglią i że Urlich raczej na kolację nie wróci. No dobrze. No a jeśli chodzi o inne ciekawe okazje do świętowania, to mamy dzisiaj dzień doceniania AI. Jest dzień kawy domowej. Kiedyś to był dzień świnki morskiej. Mamy dzień węża, zresztą światowy, i dzień wiśni. I a propos, w moim ulubionym przeglądzie rolniczym piszą, że ogólny wolumen zbiorów wiśni w 2026 w kraju jest poniżej średniej z ostatnich lat. No smuteczek troszeczkę. Wczoraj porzeczka słabiutko, dzisiaj wiśnie. Jest coś, czego mamy ponad miarę? Ha, jest! Muzyka wybrana na lato o smaku wiśni. U nas już za chwilę Venga Boys.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
5: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
6: Przez te oczy zielone.
5: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
7: Lato w Volvo bez wad. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
8: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
13: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
16: Lidl, to się opłaca.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
19: Kaufland jest!
20: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Kaufland jest!
21: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: I jak tam Państwu mija czwartek? Mam nadzieję, że wszystko ok. Przyznam się, że lubię portale astrologiczne. Zaglądam sobie tam czasem. No i dzisiaj też wchodzę, patrzę i czytam horoskop. Ktoś na wyższym stanowisku powie Ci dzisiaj stanowcze nie. I tak sobie pomyślałem, to trzeba tak formułować pytanie, żeby nie oznaczało tak. To chyba takie będzie pasować. Szefie, czy coś stoi na przeszkodzie, abyśmy od najbliższej wypłaty podnieśli moją stawkę o 50%? Idę sprawdzić, czy działa.
1: 12 lat więzienia za próbę zabójstwa na tle narodowościowym. W wiadomościach Radia Jura o 13 o wyroku sądu w głośnej sprawie sprzed roku. Będzie także blachownia i start budżetu obywatelskiego. Ukraina ma nowego premiera, został nim Siechij Korecki. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
3: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
4: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy Twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Pierogi z serem i rodzynkami z Połem. 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.

0: akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też,
4: to poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: drugie duże opakowanie pysznych lodów Zielona Budka gratis.
1: Zania tutaj jest stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach już godzina 13:00. O tej porze mamy dla Was najważniejsze wiadomości.
4: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Wyrok w sprawie usiłowania zabójstwa oraz stosowania przemocy z powodu przynależności rasowej. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał na karę 12 lat pozbawienia wolności Patryka R. a Pawła T. na rok w zawieszeniu na 3 lata. Musi też przeprosić pokrzywdzonych.
5: Ta głośna sprawa dotyczy stosowania przemocy wobec obywateli Zimbabwe i ugodzenia nożem jednego z nich oraz w sprawie pobicia obywateli Włoch. Prokurator w mowie końcowej wnosił o wymierzenie oskarżonemu Patrykowi R. kary łącznej 18 lat pozbawienia wolności, a oskarżonemu Pawłowi T. kary jednego roku. Blisko rok temu, późnym wieczorem, w jednym z barów zaatakowali dwóch obywateli Zimbabwe. Bójka przeniosła się później na zewnątrz. Zaatakowany został także interweniujący policjant. W trakcie dalszego śledztwa ustalono, że nieco wcześniej agresorzy wraz z innym nastolatkiem zaatakowali Włochów.
4: O czym informował Arkadiusz Żabka, o sprawie szeroko piszemy w naszym portalu.
6: www.radiojura.pl.
4: Od jutra do niedzieli znów warto być w gminie Olsztyn, gdzie czekają nas kolejne plenerowe aktywności, zaproszenia i wakacyjne atrakcje. Sztuka, zlot miłośników motoryzacji i dużo sztuki pod chmurką zaprasza burmistrz Tomasz Kucharski. Ta forma aktywności bije w tym sezonie rekordy popularności w całym regionie.
7: Potańcówka z Częstochowskim Teatrem Tańca to już się na stałe wpisało też do programu. Inspiruje, zaprasza. Na bazie doświadczeń z lat minionych mogę powiedzieć, że ta potańcówka zawsze się udaje. Następnego dnia spod zamku w południu parada.

0: Twoje sprawy.
1: Weź sprawę w swoje ręce, zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego. Rusza nabór inicjatyw mieszkańców w gminie Blachownia na przyszły rok. Od dziś do połowy sierpnia każdy mieszkaniec może zgłosić swój pomysł na inwestycję lub przedsięwzięcie, które sprawi, że gmina będzie lepszym miejscem do życia. Mogą to być pomysły na zmianę terenów zielonych, remont ulic i chodników, zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty czy budowę ścieżek rowerowych oraz placów zabaw. W Radiu Jura pora na wiadomości z kraju i ze świata. Swój dyżur rozpoczyna Ewa Kwaśny.
2: Ukraina ma nowego premiera. Parlament w Kijowie powołał na to stanowisko Siergieja Koreckiego. Wcześniej dotychczasowy prezes państwowego koncernu Naftohaz przedstawił deputowanym priorytety nowego rządu. Mówił o obronie, rozwoju gospodarczym i europejskiej integracji. Jego wystąpienia wysłuchał nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Krzysztofie, co jeszcze mówił Korecki?
3: Na początku przypomniał o swych sukcesach jako prezesa firm paliwowych. Następnie podał główne zadania, które chciałby postawić przed swoim gabinetem. Po pierwsze, to wsparcie sił zbrojnych i przemysłu obronnego. Po drugie, wsparcie społeczeństwa ze szczególnym naciskiem na mieszkańców przyfrontowych terenów. Bardzo ważne będzie też przygotowanie do przetrwania zimy, wsparcie dla biznesu oraz efektywne wykorzystanie międzynarodowej pomocy. Korecki mówił też o aspiracjach Ukrainy.
4: Ukraina będzie członkiem Europejskiego Sojuzu.
3: Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej. To jeden z konstytucyjnych priorytetów. To jest historyczna misja naszego pokolenia. Obiecuję, że rząd zrobi wszystko, co możliwe i konieczne, aby osiągnąć ten cel. Co ciekawe, całe wystąpienie jeszcze wtedy kandydata na premiera przed deputowanymi trwało niespełna 7 minut.
2: Nie skończył się jeszcze mundial, a polskie kluby już wracają do gry. Wieczorem w Poznaniu mecz o Super Puchar Polski. Lech Poznań, Górnik Zabrze, który znów wzbudza emocje niekoniecznie związane ze sportem. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Czarku, czego tym razem dotyczą kontrowersje?
5: Dzień dobry, te najświeższe nowych przepisów rodem z mundialu. Dotyczą sędziowania, na przykład sprawdzania żółtych kartek i rzutów rożnych w systemie VAR. O zmianach PZPN miał jednak poinformować kluby dopiero co, a to mocno skrytykował trener Lecha Poznań, Niels Frederiksen. To kompletny brak szacunku ze strony federacji, żeby informować nas o tym dzień przed meczem? Wcześniej wiele emocji wzbudzała też lokalizacja meczu. PZPN długo forsował Wrocław, ale odpuścił po protestach klubów i fanów. Zdania jednak nie zmienił.
6: Uważamy dalej w związku, że docelowo to jednak powinien być mecz organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej na neutralnym stadionie, jednym wybranym na kilka lat w Polsce.
5: Powiedział w rozmowie ze mną sekretarz PZPN Łukasz Wachowski. Prezesa związku Cezarego Kuleszy na meczu w ogóle nie będzie. Skorzystał z zaproszenia Gianniego Infantino na finał mundialu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
10: Uwaga, uwaga, gorąco, 60 stopni na termometrach, z tym, że do 29 dzisiaj i do 31 stopni na termometrach jutro. Takie są zapowiedzi synoptyków, a dzisiaj do końca dnia zachmurzenie będzie maleć. Wieczorem chwilami zobaczymy nawet bezchmurne niebo. W międzyczasie lokalnie, punktowo gdzieś tam może zagrzmieć. Niewykluczone są również słabe, przelotne opady deszczu. Ale za to piątek w Częstochowie, Blachowni czy Konopiskach będzie palce lizać.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
10: Godzina 13 już za nami w kalendarzach czwartek, to znaczy, że weekend jest już na wyciągnięcie ręki. Ale zanim przyjdzie weekend, to ja polecam muzykę wybraną na lato. Tina Turner teraz, Bledka za chwilę, no to gramy.
0: Radio Jura.

0: i proszę, to jest kooperacja, o której nawet nie śmieliśmy marzyć. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, DNA, More Than A Game. Muzyka wybrana na lato. Ale się wczoraj działo, prawda? I nie mówię o mundialu, tylko o tym, co było w Galerii Jurajskiej. Tam odbyła się prezentacja drużyny Rakowa na nadchodzący sezon. My też tam byliśmy i pytaliśmy m.in. Tomasza Pieńkę o atmosferę w ekipie i o transfery.
1: No na pewno atmosfera dobra jest, nowe nazwiska się pojawiły jak to w każdym okienku transferowym. Nic tylko się cieszyć, że nowi chłopacy przychodzą, szybko klimatyzują się do Częstochowy, do tego naszego Rakowa. Bardzo liczymy też na nich, że nam pomogą w tych nadchodzących meczach i będziemy te mecze wygrywać.
2: Udało się odpocząć?
1: No tak, no, pierwszy raz taką dłuższą przerwę mieliśmy, też ze względu na to, że są Mistrzostwa Świata rozgrywane, więc na pewno tej regeneracji było więcej niż w poprzednich sezonach, no ale była bardzo potrzebna ze względu na ten natłok meczu w tym sezonie.
0: Na miejscu z piłkarzami, kibicami i sztabem rozmawiały Katarzyna Fica i Aleksandra Bociąga. Relacje z tego wydarzenia mamy na radiojura.pl i na naszym Facebooku. Polecam w wolnej chwili.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
6: Rapapara, przekorny los, przez Twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka.

0: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
3: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
5: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bocar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bocar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
5: Uwaga, uwaga, aktualizacja prognoz na weekend. Sobota teraz wygląda tutaj kiepsko. Chmury, do tego opady deszczu, a także burze. Temperatura maksymalna do 24 stopni Celsjusza. W niedzielę natomiast wraca słońce, dużo bezchmurnego nieba i troszeczkę więcej stopni na termometrach. W Olsztynie czy w Kłobucku 26.
4: Właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Bad Boys Blue. Kiedyś miałem ich plakat nad łóżkiem, tak jeszcze, kiedy Bravo wychodziło. Niektórzy nie wiedzą, o czym mówię. No dobra, to już nie mówię o tym, tylko mówię o tym, co ciekawego, co ważnego dzieje się dzisiaj. Dzisiaj dzień doceniania sztucznej inteligencji. Osobiście doceniam, ale troszeczkę zaczyna mi przeszkadzać to, że jest wszędzie. W smartfonie, w laptopie, a nawet w lodówce. Znam takich, którzy nie zrobią niczego bez konsultacji z AI. A teraz czytam, że blisko 200 wybitnych ekonomistów i największych mózgów od nowych technologii, w tym kilkunastu laureatów Nagrody Nobla, widziało najnowsze modele sztucznej inteligencji i wpadło w panikę. Wystosowali nawet apel do rządzących. Musimy natychmiast okiełznać AI, bo takiej rewolucji ludzkość jeszcze nie widziała. Czyli koniec jest bliski. A tymczasem, dopóki to jeszcze ja prowadzę ten program, a nie algorytm, a nie algorytm, a nie algorytm, gramy dalej.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
6: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
7: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn w dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem, niska kaucja, minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa, Aleja Jana Pawła II, numer 2.

0: 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Słuchaj.

0: O tej porze przypomnę, że w naszych mediach społecznościowych jest relacja z tego, co działo się wczoraj w Galerii Jurajskiej. Tam prezentacja drużyny Rakowa, tam też mnóstwo zabaw, konkursów i prezenty od Radia Jura. Proszę się przyznać, kto zgarnął słuchawki, a komu udało się zdobyć piłkę z naszym logo? Chwalcie się w komentarzach. No i posłuchajcie wiadomości, one już za chwilę.
1: Szkoleniowiec włókniarza żegna się z drużyną w wiadomościach Radia Jura o 14:00. Więcej informacji z klubu. Będzie także UJD i rekordowe zainteresowanie kierunkami medycznymi. Polska i Francja przeciwko 10 państwom w sprawie kontrowersyjnej umowy z Mercosur. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
7: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
6: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
7: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
8: Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
17: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Po reklamie.
0: Jest 14:00 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek trzęsienie ziemi we Włókniarzu. Mariusz Staszewski nie jest już trenerem drużyny. Szkoleniowiec żegna się z nią po dwóch sezonach pracy. Powód? Zupełnie rozbieżne wizje rozwoju zespołu i klubu. Decyzję poprzedziła seria rozmów o przyszłości Włókniarza, ale ostatecznie nie znaleziono wspólnego języka. Prezes zarządu Jakub Michalski podziękował już trenerowi za zaangażowanie i życzył powodzenia w dalszej karierze. Kto teraz poprowadzi Częstochowian? Nowe rozwiązania klub ma ogłosić w najbliższych dniach.
19: Temat dnia w Radiu Jura.
1: Rekordowy szturm na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Tak ogromne zainteresowanie to także efekt podwójnego rocznika, który właśnie puka do drzwi uczelni. Jak mówi jej rzecznik Marek Makowski, zainteresowanie kierunkami medycznymi w bieżącej rekrutacji jest rekordowe.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyło się pielęgniarstwo, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, ponad 11 kandydatów na jedno miejsce. Również duże zainteresowanie psychologią, również dużym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski, studia niestacjonarne, ponad 500 zapisów.
1: Przypomnijmy, na kierunek lekarski, studia stacjonarne, o jedno miejsce ubiega się blisko 46 kandydatów. W tegorocznej rekrutacji UJD oferowało około 60 kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia. Ze statystyk wynika, że najchętniej aplikowali mieszkańcy samej Częstochowy.
19: Radio Jura ostrzega.
1: Coraz cieplej za oknami, coraz częściej myślimy o aktywnym wypoczynku nad wodą. Uważajcie w czasie takiego wypoczynku. Jak jednak przypomina Angelika Kawecka, rzeczniczka szpitala, równie niebezpieczne są spotkania ze żmijami czy osami. Ukąszenia oraz urządlenia owadów mogą powodować groźne następstwa.
20: Ukąszenie żmij może prowadzić do rozległego obrzęku, silnej reakcji organizmu, dlatego też niekiedy konieczna jest hospitalizacja oraz specjalistyczne leczenie. Równie groźne są też reakcje anafilaktyczne. Wstrząs rozwija się bardzo szybko i bez natychmiastowej pomocy medycznej może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia.
1: Dlatego szybkie reagowanie na sygnały alarmowe jest najważniejsze. Uważajmy podczas każdej wycieczki, popytu nad wodą czy w lesie. Miejmy na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie zwłaszcza najmłodszych.
19: Wiadomości Radia

0: Polską a państwami Ameryki Południowej. Chodzi o wydanie opinii w sprawie zgodności z unijnymi traktatami umowy z krajami Mercosur. Swoje stanowisko w TSUE przedstawiło w tej sprawie 12 państw. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to za różnica zdań i co ona w praktyce oznacza?
1: To oznacza, że spór o umowę z Mercosur przeniósł się z polityki na salę sądową i zapowiada się ostre starcie dwóch obozów. Po stronie Parlamentu Europejskiego, który kwestionuje sposób wdrożenia umowy, stanęły tylko Polska i Francja. Po drugiej stronie jest 10 państw, w tym Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Holandia i państwa skandynawskie. Od lat najwięksi zwolennicy Mercosur. Trybunał wyda wiążącą opinię, która rozstrzygnie, czy Komisja Europejska mogła zgodnie z prawem tymczasowo wdrożyć od 1 maja handlową część umowy. Na rozstrzygnięcie poczekamy jednak około 2 lat. Polska złożyła też własną skargę do TSUE, ale jak ustaliłam, dotąd nie przyłączyło się do niej żadne państwo.
0: Teraz przenosimy się za ocean. Chicago Fire zmierzą się dzisiaj z Vancouver Whitecaps. To może być pierwszy mecz Roberta Lewandowskiego w jego nowym klubie. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, jest w Chicago. Pawle, trener podejmie decyzję na godziny przed meczem.
2: Dzień dobry. Tak, Tim Hotsey, dziennikarz sportowy z Chicago, zajmujący się klubem Chicago Fire, jest przekonany natomiast, że dziś Robert Lewandowski wejdzie na murawę. Myślę, że zagra. Nie wiem, ile minut spędzi na boisku, ale zaliczy swój debiut przeciwko swojemu byłemu koledze z drużyny, Tomasowi Millerowi, powiedział mi Hotsey, który jest podekscytowany przejściem Lewandowskiego do drużyny z Chicago. To największy piłkarz w historii naszego klubu. Na początku istnienia drużyny byli w niej znani polscy zawodnicy jak Robert Nowak, którzy odegrali ważną rolę, ale z czasem klub stracił więź z polską społecznością. Przejście Roberta to zmienia. Myślę, że wynosi Chicago Fire na poziom, na którym klub od dawna nie był. Szczerze mówiąc, to wciąż wydaje się nierealne. Być może dziś, kiedy najprawdopodobniej zadebiutuje, naprawdę do nas dotrze, że to się dzieje, ale myślę, że jeszcze trochę czasu minie, zanim wszyscy to w pełni poczujemy, powiedział. Z Chicago Paweł Żuchowski.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: Im bliżej końca czwartku, tym więcej rozpogodzeń i to jest dobra informacja. Dużo też dzisiaj stopni na termometrach od 26 do 29 lokalnie. Jutro będzie jeszcze cieplej, jutro upał, bo o tym mówi się, kiedy jest trójka z przodu, a tak będzie właśnie w piątek. 31 stopni na termometrach powinniśmy zobaczyć. W sobotę więcej chmur, wrócą burze, a na termometrach w Olsztynie, Konopiskach czy Częstochowie 25 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: Za nami już godzina 14, czwartek w kalendarzach. Przypomnę, czy wiecie, jak jest słodkiego, miłego życia po włosku? Dolce Vita i o tym piosenka Ryan Paris. Teraz za chwilę David Guetta.
7: Radio Jura.

0: Blanka i Memories w muzyce wybranej na lato i to się doskonale składa, bo my w Radiu Jura też teraz troszeczkę Memories o tym, co działo się wczoraj. Radio Jura, patron medialny wczorajszej prezentacji Rakowa Częstochowa, przypomina, że obszerna foto i wideo relacja z tego wydarzenia jest w naszym portalu i na naszym Facebooku. Sprawdzajcie, może przy okazji znajdziecie siebie samych gdzieś na fotkach. No i chwalcie się koniecznie, kto zgarnął nagrody w naszych konkursach.
1: Jesteś kibicem Rakowa?
2: Już jakieś 4-5 lat będzie.
1: Tułapki ci się podobają?
2: Bardzo, właśnie dziękuję bardzo za możliwość, że można w ogóle wygrać.
1: A czego będziesz na nich słuchać?
2: Hymnu Rakowa oczywiście, ale się zobaczy też. Zawsze warto mieć słuchawki.
0: I słuchać oczywiście Radia Jura. Gratulujemy, a do relacji naszych reporterek tego popołudnia jeszcze będziemy wracać.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
6: Przez twe oczy zielone.
5: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10.

0: Różaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki, 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia!
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.

0: Biedronka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest! Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
12: Przypominam, że zostały zaktualizowane prognozy na niedzielę. To ma być piękny, pogodny, słoneczny dzień z temperaturą na poziomie 26 stopni Celsjusza. Wiatr słabiutki ma dmuchać z kierunków zachodnich. Co czeka nas w kolejnym tygodniu? No niestety ochłodzenie kolejne z 26 stopni w niedzielę. W poniedziałek zostanie tych stopni 21, a we wtorek w Częstochowie i na całej Jurze zaledwie 18.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: Chłop na fide, zalej Faust, nie ucieknę. Muzyka wybrana na lato to taka muzyczna wisienka na torcie. A propos wisienek, słuchajcie, może się za chwilę okazać, że nie będzie czym tortu dekorować. Chyba że zamiast wiśni będzie na szczycie truskawka. Ale dzisiaj jest Dzień Wiśni. Jak już słyszeliście, w tym roku jest ich na rynku troszeczkę mniej niż zwykle. A szkoda, bo wiśnia to jest taki letni must have. No i przy okazji, czy wiecie, że Polska jest jednym z największych producentów wiśni na świecie? I konsumentów też. Kochamy ją przede wszystkim za to, jak idealnie zachowuje swój głęboki aromat po przetworzeniu. No bo fakt, ja na słowo wiśnia to się troszeczkę krzywię, ale już na kompot z wiśni, czy tartę z wiśniami, a nawet nalewkę babuni, to ja mam na twarzy takiego banana od ucha do ucha. I zajadając się aktualnie wiśniami w czekoladzie, czytam, że Michał Wiśniewski, nomen omen, znowu spotyka się z drugą żoną i planuje z nią trzeci, a ogólnie to szósty ślub. Aha, a wam jak mija popołudnie?
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Pierogi z serem i rodzynkami Społem. 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2 zł 19 za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit.
16: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
17: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Od samego rana mamy czwartek, dzisiaj 16 dzień lipca. Dzisiaj jest Światowy Dzień Węża, przypominam. Proszę sprawdzić, czy nie macie czasem w kieszeni. A stare powiedzenie mówi: wąż nie ma nóg, a i tak się potknie. No proszę. Warto wiedzieć więcej. Za chwilę u nas wiadomości. Mocno polecam.
1: Archeolodzy na tropie średniowiecznych tajemnic w wiadomościach Radia Jura o 15:00. Przewodziszowice i prace naukowców. Będzie także włókniarz Częstochowa i koniec współpracy z trenerem Mariuszem Staszewskim. Te i inne tematy w wiadomościach o 15:00. Joanna Mielimonka, zapraszam.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka, poleca Radio Jura.
8: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, Tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: I to już godzina 15, czwartek w kalendarzach, 16 dzień lipca, czas na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. 12 lat więzienia za atak na tle rasowym i próbę zabójstwa zapadł wyrok w głośnej sprawie sprzed roku. Drugi z uczestników ataku na obywateli Zimbabwe i obywateli Włoch został skazany na rok w zawieszeniu na 3 lata. Musi też przeprosić pokrzywdzonych. O sprawie piszemy w naszym portalu.
7: www.radiojura.pl.
1: Archeolodzy odkrywają tajemnicę Przewodziszowic. Czy uda im się dotrzeć do legendarnego skarbu Mikołaja Kornicza-Siestrzeńca? To pierwsze takie badanie spotkania w bezpośrednim otoczeniu średniowiecznej strażnicy wzniesionej na wapiennej skale.
2: Choć miejscowa legenda mówi o ukrytych skarbach, to badacze nie liczą na odnalezienie kosztowności. Celem badań jest przede wszystkim sprawdzenie, czy wokół strażnicy funkcjonowało podzamcze, gdzie mogli mieszkać ludzie związani z warownią. Do tej pory archeolodzy odkryli liczne fragmenty ceramiki, elementy odzieży, części uzbrojenia oraz kości zwierzęce. Po zakończeniu prac zabezpieczone znaleziska wraz z próbkami gleby trafią do specjalistycznych laboratoriów. Analiza odkrytych zabytków może przynieść kolejne cenne informacje o średniowiecznych dziejach Przewodziszowic.
1: To był Arkadiusz Żabka. Dziękuję za relację.
6: O tym się mówi w Częstochowie.
1: Koniec nerwowego odliczania i niepewności dla setek przyszłych studentów Politechnika Częstochowska zakończyła rekrutację na nowy rok. Uczelniane systemy zostały zamknięte, a komisje rekrutacyjne podliczają już ostatnie zgłoszenia. Jutro rusza druga tura rekrutacji.
11: Potrwa do 9 sierpnia. I ważna informacja dla wszystkich kandydatów, którzy chcą jeszcze zapisać się na studia na Politechnice Częstochowskiej, że od 11 do 12 sierpnia w drugiej turze rekrutacji będziemy przyjmować dokumenty.
14: A czy ma Pani jakieś rady dla osób, które nie dostały się na wymarzony kierunek?
11: Absolutnie. Młodzi ludzie nie powinni się tym aż tak mocno przejmować. Ja wiem ze swojego doświadczenia, że był mi pisany inny kierunek. Odkryłam z czasem u siebie zupełnie inne zainteresowania. W tym kierunku zaczęłam się rozwijać i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę.
1: Mówiła Katarzyna Brędzel, rzecznik prasowa Politechniki Częstochowskiej. O szczegóły pytajcie w biurze rekrutacji.
6: Sport w Radiu Jura.
1: Trzęsienie ziemi we Włókniarzu Częstochowa. Klub właśnie zakończył współpracę z trenerem Mariuszem Staszewskim. Powód, jak czytamy w oświadczeniu, zupełnie rozbieżne wizje rozwoju zespołu i klubu. O sprawie piszemy na radiojura.pl. I na koniec jeszcze remis. Na finał letnich przygotowań Raków Częstochowa zremisował dziś z GKS-em Katowice w ostatnim sparingu przed startem sezonu 2026-27. Joanna Mielimonka, to wszystko ode mnie na dziś. Teraz pozostałe informacje i Ewa Kwaśne.
15: Wyrok 20 lat więzienia usłyszał w warszawskim sądzie Łukasz Żak, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej i ucieczkę z miejsca tragedii. Przypomnijmy, 2 lata temu we wrześniu siedząc za kierownicą Volkswagena mężczyzna w Warszawie, znacznie przekraczając prędkość, po pijanemu doprowadził do zderzenia z Fordem. Zginął 37-letni pasażer Forda, a jego żona i dwoje małych dzieci oraz jeszcze jedna osoba zostały ranne. O warunkowe zwolnienie Łukasz Żak będzie mógł się ubiegać dopiero po 15 latach i będzie musiał w sumie

0: I nagrywał pan to telefonem, żeby się chwalić? Really? Mówił sędzia.
1: Codziennie przemierzam trasę łazienkowską i myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona. To jest mały czołg do prędkości ponad 200 km na godzinę. Nikt by nie miał szans z tym Arteonem. Tak jak mówię, przyrównuję go do małego czołgu.
0: Tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy przed panem. Może się pan odwołać, odpowiadał sędzia skazanemu. Obrońca Łukasza Żaka, Izabela Ławińska, zapowiedziała, że poza zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem oczywiście złoży apelację, ale pytana o jej podstawy była skrępowana i unikała odpowiedzi. Prokurator Katarzyna Niemiec-Ludnicka nie była tym wcale zdziwiona.
2: Tamtej nocy, tamtego dnia Łukasz Żak podjął szereg decyzji i podjął je świadomie. I wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy. Te kary dzisiaj wymierzone, one nie są niskie. Wyrok w takiej wysokości, w tego rodzaju sprawie, przy wypadku drogowym, zapadł po raz pierwszy w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości.
0: Ani Łukasz Żak, ani wdowa po zabitym przez niego mężczyźnie nie powiedzieli po wyjściu z sali sądowej ani słowa. Poruszona była jednak tylko pani Ewelina. Z Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Tomasz Skory.
3: Do Polski wróciły upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wysoką temperaturą dla całego kraju. Miejscami termometry mogą pokazać nawet 34 stopnie Celsjusza. Na południu Polski dodatkowo obowiązują alerty przed burzami.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
7: Ciepło, ciepło, a nawet gorąco. To jutro, przypomnę, 30 stopni Celsjusza mają pokazać termometry, lokalnie nawet 31. Późnym popołudniem burze mogą dać się nam we znaki. W sobotę chmury na przemian z przejaśnieniami, do tego opady deszczu i powrót burz. Na termometrach w Częstochowie czy w Konopiskach 25 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
7: Jak tam u państwa sytuacja po 15? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Mariusz Ryszka, kłaniam się do 17 w programie popołudniowym. Zostaję z wami, już gram. Bardzo wakacyjnie za chwilę Raga to Sunshine, Jumbo, Jumbo, Jumbo. Pamiętacie ten hicior? Wcześniej You Not Us i Cinema. Gramy.
8: Radio Jura.

0: To Radio Jura po południu. Wracamy do czerwono-niebieskiej galerii jurajskiej. Tam wczoraj ogłuszający doping kibiców, a to dlatego, że Raków Częstochowa zaprezentował kadrę i sztab szkoleniowy na nowy sezon. Z kibicami przywitał się m.in. Andrzej Niewulis, legenda Rakowa, który od nowego sezonu będzie pełnił funkcję asystenta trenera Dawida Kroczka.
1: Andrzej Niewulis, trochę w innym charakterze. Jakie to uczucie wrócić do Częstochowy na Limanowskiego?
2: Rzeczywiście to jest duże przeżycie. Tak naprawdę chyba jeszcze do mnie nie dotarło, że już skończyłem grać i wróciłem do tak naprawdę swojego domu, bo najwspanialsze chwile mojej kariery przeżyłem w Częstochowie i tak naprawdę dopiero się wdrażam, ale mam wspaniałych nie tylko piłkarzy, które to jest grupa stworzona, ale przede wszystkim sztab, z którymi na co dzień najwięcej spędzam czasu, także mnie tutaj wdrażają. No inna strona pracy, ale na razie czuję się wyśmienicie.
1: Dało się odczuć sympatię kibiców do pana, jak pan wyszedł tutaj na scenę. Rozległy się ogromne brawa, okrzyki. Tego pan się spodziewał? Było trochę tremy?
2: Tremy nie, chyba taka adrenalina. Szczerze, chyba się spodziewałem tego, bo wiem, jak zawsze mnie kibice tutaj traktują, jak widzą mnie czy na meczach, czy w Częstochowie. Wiele zdrowia zostawiłem, doceniają to. I tak samo z tej drugiej strony postaram się zrobić wszystko ze swojej mocy, żeby klubowi pomóc.
0: Jakie konkretnie zadania i obszary w sztabie Dawida Kroczka będą należały do Andrzeja Niewulisa? O tym powiemy za godzinę.
3: Radio Jura.
4: Reklama. Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Pierogi z serem i rodzynkami z Połem. 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
7: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
8: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
9: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
12: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
13: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
14: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
15: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
16: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
17: Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
18: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
19: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
0: 27 stopni w cieniu, tyle pokazują termometry, jest parno i duszno. Jutro słonecznie, pogodniej, jeszcze cieplej, gorąco. Temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza w cieniu. Piątek ma skończyć się burzami. Burzowa ma być także sobota, natomiast w niedzielę słońce i w Częstochowie czy Blachowni 26 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Dzień doceniania sztucznej inteligencji. Takie święto w kalendarzu okazji niezwykłych. Wspominałem o tym, że 200 tęgich umysłów chce zaprzestania prac nad sztuczną inteligencją, bo widzieli Terminatora i wiedzą, jak to się skończy. Tymczasem są tacy, którzy przekonują, że AI to jest samo dobro. No i dzięki na przykład tej sztucznej inteligencji tradycyjny 5-dniowy tydzień pracy wkrótce może przejść do historii, bo niebawem możemy pracować jedynie 3 wybrane dni w tygodniu i to, uwaga, po 2 godziny dziennie. Brzmi fajnie, prawda? Tak na początek? Ale z drugiej strony, co my, pracoholicy, będziemy robić z całym tym wolnym czasem, no? Jeździć na zakupy? Podróżować? A może drylować wiśnie na kompocik? A nie, już wiem! Każdy znalazłby wtedy czas na odkładany od dawna remont, prawda? A może zjadłem za dużo wiśni? Przepraszam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
4: Przez te oczy zielone.
3: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Kochanie, co robisz?
7: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
6: W takim razie może w tym roku przygotujemy auto z Kadexem, nie tak jak w zeszłym.
7: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!
6: Masz rację, w tym roku zrobię to wcześniej z Kadexem. Kadex, kompleksowa naprawa samochodów, wymiana wtrysków, regeneracja sprężarki i wiele innych. Zapraszamy! Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadex-tłumiki.pl.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!

0: 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn w dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem, niska kaucja, minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II, numer 2.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: 16 dzień lipca w kalendarzach. No to teraz najlepsze życzenia dla naszych kochanych słuchaczy, którzy tego dnia przyszli na świat. Gwiazdy mówią, że jesteście ambitni i wytrwali. Potraficie czekać na sprzyjającą okazję i instynktownie wiecie, co przyniesie wam zysk. No ładnie. Tego dnia na świat przyszli także m.in. Maciej Orłoś i Tadeusz Sznuk. Mocno pozdrawiam. Wszystkiego dobrego i polecam nasze wiadomości za chwilę.
1: Reklama.
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
10: Na zegarach już godzina 16 w naszym czwartkowym popołudniowym programie. Czas na wiadomości.
11: Osoby, które świadomie łamią przepisy, prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu, ignorują sądowe zakazy i narażają życie innych uczestników ruchu, muszą liczyć się z najsurowszą odpowiedzialnością karną. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował w mediach społecznościowych wyrok, który zapadł przed sądem w Warszawie. 29-letni Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie wypadku we wrześniu 2024 roku. Na trasie Łazienkowskiej prowadzony przez niego Volkswagen, jadący z prędkością ponad 220 km na godzinę, uderzył w jadący prawidłowo samochód. Zginęła jedna osoba, 4 zostały ranne.
12: Wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji. Zawsze na studiach, na aplikacji uczono, że należy szukać jakiegoś pierwiastka czy coś. Nie wiem, może mnie poprawi wyższa instancja. Nie znalazłem, proszę mi wierzyć, nie znalazłem. Uważam, że będzie to dla pana jakaś taka refleksja. Wierzę w polski system penitencjarny. Wierzę, że tam pana nauczą, ale mało tego, przykro mi jest to mówić. Pana również powinni tam nauczyć zwykłej kindersztuby.
11: Sędzia Maciej Mitera podkreślił w uzasadnieniu, że Łukasz Żak może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Musi też wypłacić poszkodowanym wypadku w sumie ponad 1 000 000 zł. Banki krwi w zachodniopomorskim świecą pustkami. Najbardziej brakuje krwi z grup Rhaminos, potrzebnych na przykład ofiarom wypadków, mówi Anna Lipińska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
13: To jest ta grupa, która jest stosowana w sytuacji na CITO, kiedy pacjent jeszcze nie ma określonej grupy krwi, a już wymaga pilnego przytoczenia składników krwi, tu przede wszystkim krwinek czerwonych.
11: Reporterka spotkała honorowych dawców. Jak często odwiedzają te centra?
14: Staram się regularnie dawać, jak czas pozwala, a więc 3-4 razy do roku.
15: To od dawna?
14: Od 10 lat.
15: O wow, to już trochę tej krwi jest.
14: Tak, już jest ponad 12 litrów, a więc dzisiaj będzie 12,5.
15: A dlaczego pan oddaje tę krew?
14: Zawsze chciałem pomagać.
16: Żeby uczynić coś dobrego dla innych i raz na 2 miesiące jestem tutaj systematycznie od kilku lat. Zacząłem na studiach na początku, to już jest ponad 10 lat.
11: Usłyszała Anna Pałamar.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
10: Wieczorem i w nocy będzie na ogół pogodnie z zachmurzeniem najwyżej małym. Padać nie powinno. Temperatura maksymalna na poziomie od 15 do 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, a ciśnienie na poziomie 1018 hektopaskali. Piątek w Częstochowie ma być pogodny, słoneczny i upalny.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.

0: Radio Jura po południu. No to raz jeszcze pytam, kto był wczoraj na prezentacji Rakowa Częstochowa przed nowym sezonem? A kto nie był? No właśnie, kto nie był, ten sprawdza wideorelacje na naszym Facebooku. Mówiłem, że do sztabu trenerskiego dołączył Andrzej Niewulis, legenda Rakowa. A jaki dokładnie będzie zakres jego obowiązków w sztabie Dawida Kroczka?
1: Pewnie będzie to ewoluowało, miejmy nadzieję, ale na początku wdrażam tak naprawdę młodych piłkarzy, treningi indywidualne, analizy, także myślę, że też szatnia, komunikacja, rozmowy, w tym myślę, że mogę wiele też podpowiedzieć ze swojego doświadczenia, także tak gdzieś to wygląda na początku mojej drogi.
2: Czy przed tym sezonem w tej nowej roli udało się odpocząć, chociaż chwilę?
1: Tak, nie ukrywam, byłem na wakacjach z rodziną, także dlatego mówię, że też wspaniali są ludzie, bo tak naprawdę może już musiał być wcześniej, ale tutaj trener Dawid Kroczek, z którym niegdyś byłem w szkole, w jednej klasie, wspaniała historia, także zatoczyła takie koło, tak życie jest niesamowite. No tak, także tak, odpocząłem.
2: Jeszcze na koniec może kilka słów do słuchaczy, którzy dzisiaj tutaj nie byli, ale na pewno w miarę możliwości będą, w miarę wolnych miejsc będą pojawiali się, to na pewno będzie trudno, pojawiali się na stadionie Przylimanowskiego.
1: Chciałbym powiedzieć, że z jednej strony szkoda, że ich tu nie było, ale rozumiem, że ludzie mają swoje życie i to jest jakby zrozumiałe. Tak, zapraszam na wszystkie mecze możliwe, które możecie, zawsze wspieracie, tak, zawsze to kojarzę, tą drużynę i kibiców przede wszystkim, którzy właśnie wspierali, więc jakby o to proszę, a my ze swojej strony damy wszystko, żeby wygrywać spotkania.
2: Tyle. Andrzej Niewulis już nie zadaje pytań, bo tu już czeka kolejeczka.
1: No, dziękuję, do zobaczenia, medaliki.
0: Pięknie dziękuję naszym reporterkom. Na miejscu były wczoraj Katarzyna Fica i Aleksandra Bociąga. Przypomnę, relacja z tego jakże ważnego wydarzenia w naszym portalu na radiojura.pl i na naszym Facebooku. Polecam.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
3: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
4: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
3: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
4: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
3: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
4: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
5: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
6: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
7: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10.

0: disco, tańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia! To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
5: Proszę przygotować się na jutrzejsze okoliczności przyrody. Ma być pogodnie i słonecznie, ale i bardzo gorąco. 31 stopni Celsjusza mają pokazać termometry. Proszę szukać cienia, nie przemęczać się, no i pić dużo. Oczywiście mówię o wodzie. Kremy z filtrami też się przydadzą, nakrycia głowy, no i oczywiście okulary przeciwsłoneczne. To jest zestaw niezbędny na jutro. W sobotę przerwa od ładnej pogody, ale słońce wraca do Częstochowy w niedzielę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
6: Słuchasz Radio

0: Radio Jura po południu. My wracamy dzisiaj do prezentacji Rakowa Częstochowa przed nowym sezonem. To wczoraj w Galerii Jurajskiej. Natomiast jak już wiecie z naszych wiadomości, a ja teraz może przypomnę, w ostatnim sparingu rozegranym dzisiaj Raków zremisował z GKS-em Katowice 1-1. A wracając do wczoraj, to jak doskonale wiadomo, Raków od lat czeka na stadion i to pytanie padło również wczoraj z ust kibiców. Czy w tej kwestii pojawiło się coś nowego?
1: Rozmawialiśmy tutaj z kibicami, którzy tutaj bardzo licznie przyszli do Galerii Jurajskiej. Pytanie, które się powtarza cały czas. Kiedy będzie ten stadion?
2: To jest
1: prezes się uśmiecha.
2: Świetne pytanie, bo było pewnie nie do końca do mnie. Ja bym chciał, żeby on powstał już dawno temu, więc to nie jest tak, że my jako klub swojej części starań nie czynimy, bo chcielibyśmy. Natomiast też tak, że to trochę pytanie do miasta. Jako inwestora to w końcu miasto odpowiada za zapewnienie infrastruktury sportowej. Chcielibyśmy, żeby miasto podeszło poważnie do swoich deklaracji. Przestało opowiadać o kolejnych terminach, tylko zaczęło myśleć o tym, kiedy ta łopata miałaby zostać wkopana.
1: No jeszcze zapytam o Roberta Lewandowskiego, skoro jesteśmy za ocenem. Uważa pan, że to jest dobry kierunek dla niego?
2: Też myślę, że dla Roberta to jest taki kierunek końcowy i to jest jakieś dobre podsumowanie tej całej fantastycznej kariery, tego co dał nam Polakom radości ze swoich występów. Myślę, że ten kierunek jeszcze w Chicago, gdzie jest Wielka Polonia, gdzie Polaków jest naprawdę bardzo dużo, to fajne podsumowanie. I wierzę, że to nie jest tak, że to jest jeden sezon, że tych sezonów jeszcze przed Robertem kilka, a potem czekamy w Polsce na to, żeby to swoje doświadczenie i wiedzę przekazał także nam tutaj.
0: Mówił Wojciech Cygan, prezes zarządu RKS Raków Częstochowa. No nie ukrywa też, że cele klubu są bardzo ambitne. Chcemy pokazać się w Europie z jak najlepszej strony. I niebawem będzie ku temu okazja. Przypomnę, 23 lipca zagramy z Valettą FC. Ave Raków!
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
6: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
7: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
6: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
7: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
6: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
7: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
6: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
8: Rapa para, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka, poleca Radio Jura.
9: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
10: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
9: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
10: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
9: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
10: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
9: Telefon 515-660-031.
11: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn w dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem, niska kaucja, minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II, numer 2.
12: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
4: Citroen.
13: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze czwartkowe spotkanie. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. W Dniu Węża to ja tak zygzaczkiem sobie już pójdę. Zostawiam was w dobrych rękach. Za chwilę Łukasz Jakubczyk i program Po Godzinach, a my słyszymy się, mam nadzieję, jutro w samo południe. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.
1: Reklama.
2: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
3: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa.
7: Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
8: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
9: A co, krem, zazdrosny jesteś?
8: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
9: Serio? Nie lejesz wody?
8: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
9: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
8: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
10: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
8: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
11: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99.

0: bez wad. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze jest już 17, a to jest dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśne.
3: Kolejny incydent z udziałem rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Jak informuje w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, para polskich myśliwców z Malborka przechwyciła dwa rosyjskie Su-30. Po zakończeniu tej operacji nasze załogi zostały skierowane do dodatkowego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Il-20. Leciał on 30 km na północ od Jastrzębiej Góry. W obu tych przypadkach nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Przypomnijmy, wczoraj polskie myśliwce przechwyciły dwa rosyjskie samoloty wielozadaniowe, a w poniedziałek maszynę rozpoznawczą. Górny limit zarobków lekarzy ma zacząć obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Taki plan przedstawiło Ministerstwo Zdrowia na trwającym w Warszawie posiedzeniu zespołu trójstronnego. Głównym tematem jest planowana reforma, która ma wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, w tym rekordowo wysokie pensje wybranych medyków. W Warszawie przed Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, gdzie trwa posiedzenie, jest reporter Michał Dobrowicz. Dzień dobry.
4: Tak, dzień dobry.
3: Michale, resort zdrowia zaprezentował dziś projekt nowelizacji ustawy. Co dokładnie w nim jest?
4: Jest zgodnie z zapowiedzią propozycja, by górny limit zarobków wynosił 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza w publicznym szpitalu. Mimo uwag związkowców, resort na razie tego nie zmienia. To podkreśla tu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Proponujemy do 240 zł za godzinę, ale w przeliczniku oczywiście dwóch etatów możemy tutaj osiągnąć kwotę ponad 70 000 zł brutto.
4: Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że ten górny limit należy zróżnicować w zależności od tego, czym zajmuje się konkretny lekarz.
6: Powinniśmy mieć na pewno opłacone za nasze kompetencje odpowiedzialność, jaką ponosimy.
4: Propozycje nowych ustaw niebawem mają trafić do konsultacji. W planie są też kolejne spotkania, podobne do dzisiejszego, w sprawie limitów zarobków ze związkowcami.
3: Wszystkie nadmorskie kąpieliska są dzisiaj dostępne dla plażowiczów. Zakaz kąpieli obowiązuje natomiast w trzech miejscach na Kaszubach. W dwóch stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii E. coli, a w jeziorze Skrzynki Duże zakwit sinic. Z powodu zakwitu sinic sanepid również zakazał kąpieli na dwóch kąpieliskach miejskich, na jeziorze Ukiel przy ulicy Kapitańskiej w Olsztynie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Piątek pogodowo w Częstochowie i w regionie zapowiada się naprawdę dobrze. Na termometrach 29-30 stopni, dużo słońca. Dopiero wieczorem może być burzowo. Dzisiaj bez burz, spokojnie do końca dnia. Nocą też będzie spokojnie. Tej nocy w Częstochowie minimalnie 17 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: 16 lipca, czwartek, znowu wieczór bez mundialu. Najgorsze jest to, że w niedzielę to już w ogóle zabawa w piłkę kopaną na Mistrzostwach Świata dobiegnie końca. Trzeba będzie sobie jakoś organizować te wieczory. My polecamy się codziennie z muzyką wybraną na lato i z programem po godzinach. Venga Boys dzisiaj na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. W Radio Jura mamy 4 minuty po 17.
8: Radio Jura.
9: After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Jak po włosku, to można powiedzieć, że wakacyjnie i letnio, bo to jeden z najpopularniejszych kierunków wypoczynku Polaków w sezonie 2026. Alice w programie Po godzinach. No ale sporo dzieje się też u nas w mieście i w regionie. My jesteśmy od tego, by podpowiadać, gdzie coś fajnego zaplanowano i polecamy się w tej sprawie. W programie Po godzinach polecamy się też muzycznie. Dzisiaj będzie dużo o pieniądzach, tych zarobionych. Bądźcie z nami, a za chwilę Caro Emerald, A Night Like This.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Wręczyczka 98, najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie, ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98, ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
5: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia!
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej, 1,79 zł za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
12: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: September w Radio Jura, fanka września, bo właśnie we wrześniu ma urodziny. My o wrześniu to chyba jeszcze nie myślimy, za to myślimy o wakacjach, o lecie, o weekendzie w Częstochowie i w regionie. Jutro na start potańcówka na Placu Biegańskiego. Kolejna odsłona, tym razem między innymi bachata, salsa, cha-cha, samba, krótko mówiąc tańce latino. Każdy może przyjść, nie ma ograniczeń wiekowych, to jest darmowa propozycja, a początek o godzinie 20. Polecamy na jutrzejszy wieczór na bieganie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowid.
16: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Dziewczyny z Sugar Babes w programie Po godzinach na wakacjach po 18:00. Suma, za którą można mieć wieczne wakacje. Wszystko dzięki filmowi i komuś znanemu, sławnemu i kontrowersyjnemu. O tym będzie niebawem. Po 18:00 będziemy też imprezowo u nas w regionie. Polecamy się, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Pierogi z serem i rodzynkami z Połem. 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
2: Po reklamie.
0: Czwartek, 16 lipca, na zegarze 18:00. Sprawdzamy najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny.
10: Zarzuty przekroczenia uprawnień, działania na szkodę pacjentów oraz Narodowego Funduszu Zdrowia usłyszały dwie osoby zatrudnione w Prudnickim Centrum Medycznym na Opolszczyźnie. Wczoraj zatrzymane zostały lekarka i pracownica placówki. Anna Kropaczek teraz. Aniu, chodzi o dystrybucję aparatów do leczenia bezdechu sennego.
11: Według prokuratury lekarka nakłaniała pacjentów do zakupu urządzeń u określonych podmiotów. Stwarzała przy tym pozory nabywania ich od szpitala. Miała otrzymywać z tego tytułu prowizję w wysokości około 30 tysięcy złotych miesięcznie. Drugiej z podejrzanych prokurator przedstawił zarzut udzielania pomocy lekarce. Lekarka jest także podejrzana o przyjęcie 5 tysięcy złotych łapówki za nieuzasadnione wystawianie recept na lek zawierający substancję psychotropową. Ma również zarzut złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych dwóch podległych jej osób. Obie podejrzane zostały objęte dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Lekarce zawieszono też prawo do wykonywania zawodu.
10: Ponad 50 kg narkotyków przechwycili policjanci z Opola. To efekt śledztwa prowadzonego od wielu miesięcy. Zatrzymali też dwóch narkodilerów. Grozi im do 10 lat więzienia. Czarnorynkowa wartość przechwyconych substancji szacowana jest na ponad 2 miliony złotych. Nadzór budowlany sprawdzi stan techniczny budynku Warsaw Tower w Warszawie. W czerwcu z tego najwyższego budynku w Unii Europejskiej spadła szyba, uszkadzając zaparkowane na jezdni 3 samochody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. W warszawskim studiu jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, co ustaliłaś?
12: Stołeczny Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informuje, że wszczęte z Urzędu Postępowanie Administracyjne dotyczy stanu technicznego wypadających szyb w budynku Warsaw Tower przy ulicy Chmielnej. Teraz właściciel nieruchomości ma dostarczyć dokumentację, która jest niezbędna do prowadzenia postępowania. Inspektorzy podkreślają, że to obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku jest zapewnienie bezpieczeństwa i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Przypomnijmy, czerwcowy niebezpieczny incydent nie jest pierwszy. Wcześniej we wrześniu szyba z tego wieżowca spadła z 11 piętra, roztrzaskując się obok kawiarnianego ogródka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Upalny piątek szykuje się w Częstochowie, no bo jutro nawet 30 stopni. Przez większą część dnia będzie słonecznie, dopiero wieczorem niewykluczone są lokalne burze z intensywnymi opadami deszczu. Najbliższa noc za to będzie bardzo spokojna, 17 stopni, więc i ciepła przy okazji. No i dużo pogodnego nieba. W sobotę wrócą burze, w ogóle w sobota przez cały dzień będzie taka niepewna, bo te burze mogą się pojawiać i rano, i w południe, i po południu. No i też w sobotę będzie dużo chłodniej. W piątek 30, w sobotę 23.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 16 lipca, Światowy Dzień Węża i Dzień Świnki Morskiej. Ciekawe, czy te zwierzęta idzie ze sobą zaprzyjaźnić, tak żeby obie strony były zadowolone, a nie jedna z nich wylądowała na talerzu. A u nas muzycznie ląduje teraz Damiano Dawid, Born with a Broken Heart. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Jura, 4 minuty po 18.

0: Ava Max, gwiazda radia, telewizji, internetu, ale nie sceny koncertowej, bo jej występów za wiele to w historii nie mieliśmy. Za to producenci filmu Michael są teraz bardzo zajęci, bo liczą gotówkę, którą zarobiono przy okazji dystrybucji tego filmu. Z ich obliczeń wynika, że to pierwszy film biograficzny w historii, który zarobił $1 miliard. Jeśli ktoś miał wątpliwości, czy będzie druga część, to chyba właśnie zostały one rozwiane. Taka suma na koncie potrafi zmotywować nawet największych sceptyków i przeciwników. Stachurski u nas za chwilę, a później Benson Boone.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
13: O!
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też,
13: to poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
17: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
18: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
19: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Znamy nowszą wersję tej piosenki Tell It To My Heart. Filatov i Karas za nią stoją, ale i oryginał od czasu do czasu miło usłyszeć. To Taylor Dane w Radiu Jura. Wracamy do spraw weekendowych. W sobotę piknik z funduszami Unii Europejskiej. Początek o godzinie 15. W planach mnóstwo konkursów, zabaw, gier i tak dalej. Będzie też część muzyczna. Na początek lokalne zespoły, a wieczorem o 20:00 Reni Jusis. Kto ma ochotę, to polecamy, bo wstęp jest wolny. Park Lisiniec już w sobotę. Piknik z funduszami Unii Europejskiej.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.

0: Zespół Metcon w programie Po godzinach na wakacjach w czwartek. Weekend coraz bliżej, więc po 19 kolejna propozycja, co się będzie działo u nas w regionie. Do tego niezła transakcja na rynku nieruchomości gwiazd. Dawno nikt nie zyskał takiej sumy, takiej góry pieniędzy. Szczegóły po 19, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
4: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
5: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
0: Skoro na zegarze mamy już 19, to posłuchajmy razem wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny.
8: A dwie osoby zatrzymane po zlikwidowaniu narkotykowego laboratorium w powiecie grodziskim w Wielkopolsce. To efekt kilkumiesięcznej pracy funkcjonariuszy z kilku województw. Policjanci zabezpieczyli narkotyki o wartości 14,5 miliona złotych. Szczegóły policyjnej akcji zna dziennikarz Igor Skrzypek.
9: Jestem,
8: witamy.
9: Dzień dobry.
8: Igorze, co dokładnie zabezpieczyli policjanci?
9: W laboratorium produkowany był klofedron. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 250 litrów tego narkotyku. W ręce policjantów trafili dwaj mężczyźni. Pierwszy, złapany na gorącym uczynku, był w laboratorium i zajmował się produkcją klofedronu. Drugi, także powiązany z tym procederem, został schwytany chwilę później. Sąd zgodził się na aresztowanie obu mężczyzn na 3 miesiące. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności. Policja zaznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy, więc niewykluczone są kolejne zatrzymania.
8: Rosjanie zaatakowali ukraińskie Zaporoże bombami kierowanymi. Zginęły 3 osoby, 3 zostały ranne. W całym mieście doszło do pożarów. Trwa akcja ratownicza. Miasto jest atakowane codziennie bombami i dronami. Szef wojskowej administracji Zaporoża powiedział portalowi Ukrinform, że syreny alarmowe wyją przez 20 godzin na dobę, a ludzie przestali już na nie reagować. Dlatego trzeba było wprowadzić dodatkowy sygnał informujący o zagrożeniu. Bezpiecznego miejsca, by leczyć, już nie ma. To tytuł raportu opracowanego przez Lekarzy Bez Granic działających na Ukrainie. Medycy odnotowali wzrost liczby przeprowadzonych celowych rosyjskich ataków na szpitale i placówki medyczne. Stopniowo zmienia się też charakter użytego uzbrojenia i zadawanych ran. Ze szczegółami Tomasz Skory.
10: Według Lekarzy Bez Granic w miarę rozwoju konfliktu liczba rannych w wyniku działania bomb i artylerii ustąpiła liczbie poszkodowanych przez bojowe drony, tak zwane first person view.
11: Jest to taka broń, która pozwala żołnierzom precyzyjnie identyfikować i atakować cele w czasie rzeczywistym i zespoły Lekarzy Bez Granic we wschodniej i południowej Ukrainie działają pod ciągłym zagrożeniem właśnie takimi atakami.
10: Zmienia się też taktyka rosyjskich uderzeń. Coraz częściej to double tap. Krótko po pierwszym ataku następuje kolejny, wyraźnie wymierzony w ratowników.
11: Ataki dronów powodują liczne ofiary, powstawanie głębokich i nieregularnych ran, które bardzo trudno się opatruje. Prowadzi to w konsekwencji do wyższego wskaźnika zakażeń i rosnącej liczby przypadków sepsy.
10: Mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Oddziału Lekarzy Bez Granic.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Ciepła noc i pogodna szykuje się w Częstochowie. 17 stopni minimalnie, jutro też dużo pogodnego nieba i bardzo ciepło, wręcz upalnie. 29-30 stopni w Częstochowie. Jeśli jutro do nas dotrą burze, to dopiero wieczorem. W sobotę w zasadzie przez cały dzień te burze są dla Częstochowy prognozowane.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 16 lipca, 92 lata temu na hali gąsienicowej zanotowano największą w historii naszego kraju sumę opadów. W ciągu doby spadło 255 mm deszczu. Miejmy nadzieję, że przy okazji prognozowanych burz do takiej sumy nawet w niewielkim stopniu się nie zbliżymy. Za to Tayo Cruz i Kasia Sienkiewicz zbliżą się do nas z przyjemnością już za moment. Osobno zaczynają oni tę godzinę w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, 4 po 19.

0: To jest ich propozycja na powrót do świata muzyki. Kiedyś AT&T to były nowe wersje hitów AB, a teraz grupy Roxette. Jeśli to ma brzmieć tak jak You Got The Look sprzed momentu, to ja nie mam nic przeciwko. Agenci nieruchomości nie mają na pewno nic przeciwko takim transakcjom jak za oceanem. Sprzedali posiadłość, która należała do Didiego za $55 milionów. Wcześniej jej właścicielką była Gloria Estefan. Ciekawe, czy znowu trafiła w ręce kogoś z show biznesu, czy po prostu ktoś chciał kupić zwykły dom w spokojnej dzielnicy Miami z ciekawą historią. Oto One, ich muzyczna historia u nas za chwilę będzie Hands Up.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Pierogi z serem i rodzynkami Społem. 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
15: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
16: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
17: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Masterboy w Radiu Jura. W rozgrywkach żużlowych mamy chwilę przerwy, ale u nas w Częstochowie emocji nie brakuje. Dzisiaj posadę stracił trener włókniarza Mariusz Staszewski. Szczegółowo piszemy o tym w portalu radiojura.pl. Kolejny mecz włókniarza dopiero 9 sierpnia. Pojedziemy w Gorzowie ze Stalą. Już tak chyba dla fanu, no nie dla jakichś tam emocji. Znamy swoje miejsce w tabeli. Tak sobie o tym przypomniałem, a miałem o czymś innym powiedzieć, no bo wracając jeszcze do weekendowych wydarzeń, to w sobotę pamiętajcie o Jurajska Summer Festival. Zenek Martyniuk i Łydka Grubasa. Początek imprezy na parkingu Galerii Jurajskiej o godzinie 16. Polecamy na sobotę i to jest darmowa propozycja.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: pensji zapłonęła miłość jak to latem. U nas za chwilę wybije 20, będą wiadomości i prognoza pogody, a po 20 dowiemy się, które z miast na świecie ma aktualnie najbardziej zanieczyszczone powietrze. Przygotujcie typy, od razu mówię, że to nie jest żadne polskie miasto. Szczegóły za nieco ponad kwadrans. Polecamy się.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 20, w takim razie posłuchajmy wiadomości, które ma dla nas Mateusz Bożek.
13: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump za kilka godzin wygłosi orędzie do narodu. Zostanie nadane prawdopodobnie z gabinetu owalnego. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, czy wiemy, czego będzie dotyczyć to orędzie?
14: Dzień dobry. Oficjalnie Biały Dom nie ujawnił tematu wystąpienia, jednak amerykańskie media informują, że ma ono dotyczyć nowo odtajnionych raportów wywiadu na temat planów obcych państw dotyczących ingerencji w wybory prezydenckie z 2020 roku. Według doniesień Reutersa Trump ma odnieść się także do informacji dotyczących śledztw wyborczych oraz bezpieczeństwa maszyn do głosowania. Krytycy obawiają się, że prezydent ponownie wróci do swoich niepotwierdzonych twierdzeń o sfałszowaniu wyborów z 2020 roku. Ale też można oczekiwać, że prezydent USA odniesie się do innych spraw, jak choćby do eskalacji konfliktu z Iranem.
13: Brytyjski rząd znacjonalizował przedsiębiorstwo British Steel, tłumacząc, że przejęcie go od chińskiej grupy Yingye to ochrona narodowego interesu. To ostatni krok interwencji, która rozpoczęła się w zeszłym roku. Rząd przejął wtedy nad firmą kontrolę operacyjną, by zapobiec wygaszeniu dwóch wielkich pieców i ewentualnemu zamknięciu zakładu przez Chińczyków. British Steel z siedzibą Scunthorpe w północnej Anglii to jedna z ostatnich pozostałości po potężnym niegdyś sektorze stalowym Królestwa. Zatrudnia 2700 osób i dostarcza stal branży samochodowej, kolejowej, budownictwu, ale też pośrednio sektorowi obronności. Będzie formalny sprzeciw Polski wobec niemieckiej blokady naszych starań o unijny certyfikat dla polskiej gęsi owsianej. Chodzi o specjał kulinarnym, gęś z wolnego wybiegu karmioną nieuskanym owsem. Niemcy, największy europejski rynek gęsiny, sprzeciwiły się przyznaniu Polsce certyfikatu chronione oznaczenie geograficzne.
15: Będziemy starali się przygotować nasze stanowisko, wyjaśniając naszym kolegom z Niemiec, że te ich argumenty są niezasadne.
16: Jakich argumentów użyjemy?
15: W tej kategorii możemy rejestrować wnioski w oparciu o renomę i to jest kluczowy punkt naszego wniosku.
16: Co w praktyce dałoby nam to chronione oznaczenie? doświadczenie geograficzne, jeśli udałoby się je uzyskać?
15: Potwierdzenie tych najwyższych cech jakościowych.
16: A o co tu w praktyce chodzi? Czy chodzi o tę gęsinę, którą my kojarzymy z listopadem, ze świętym Marcinem?
15: Tak, gęsina na świętego Marcina to był jeden z tych elementów. Gęś biała kołucka od 60 lat w naszym instytucie w Kołudzie Wielkiej rozwijana.
13: Tłumaczy prezes Krajowej Rady Drobiarstwa Dariusz Goszczyński, a rozmawiał z nim reporter Michał Dobrołowicz. W ciągu 3 miesięcy w sprawie certyfikatu dla gęsi owsianej mają odbyć się polsko-niemieckie konsultacje.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Piątek w Częstochowie zapowiada się przede wszystkim upalnie, bo jutro do 30 stopni, dużo słońca, a jeśli pojawi się jakaś burza, to dopiero wieczorem. W sobotę to tych burz spodziewajmy się przez cały dzień i w sobotę będzie chłodniej, 23-24 stopnie, tyle na termometrach także w niedzielę i w niedzielę znowu spokojnie w Częstochowie, a w poniedziałek znowu burzowo, więc taka sinusoida nam się zrobi w najbliższym czasie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: I już po wiadomościach, po prognozie pogody, jutro o tej porze będziemy startować z tanecznym radiem, czyli będziemy zaczynać weekend. Już się nie mogę doczekać. A tymczasem gramy czwartkowo, też przebojowo. Kim K na początek, Summer Again, Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Jura, 4 minuty po 20.
8: Radio Jura.

0: Pink w programie Po godzinach. Macie swoje typy na lidera listy miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem na świecie? Ja bym nie trafił. Toronto, w Kanadzie, kto by przypuszczał, ale w tym wypadku nie chodzi o palenie śmieci w domowych piecach, a pożary lasów, które aktualnie trawią prowincję Ontario. Dym widoczny jest nawet z kosmosu. Nie zazdrościmy, odczuwalna temperatura w tym mieście w tym tygodniu wynosiła nawet 45 stopni. To ja już wolę taki miszmasz w pogodzie, jaki mamy obecnie, i te bezpieczne 25 stopni. Bo i trochę się opalisz, i trochę schłodzisz na deszczu, który przyjdzie niespodziewanie chwilę później. A muzyką to zawsze można się dogrzać. Boniemu nas za chwilę, a później Dawid Podsiadło.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: 20% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: hold on me.
1: Is This Love od Komodo w programie Po Godzinach. Jutro po 20:00 Taneczne Radio. Pamiętajcie, bo mamy dla was dużo fajnej muzyki. W temacie upałów jeszcze na moment zostańmy. Mówiłem, że w Toronto odczuwalne było w tym tygodniu 45 stopni, a powinno być ze 20 stopni mniej. Temperatury powyżej normy mają też w Norwegii, gdzie na lotnisku w Oslo trzeba było chłodzić płytę postojową dla samolotów. Wylano tam wczoraj na nią jakieś 9 tysięcy litrów wody. Gdyby tego nie zrobiono, to samoloty mogłyby się przykleić do tamtejszego asfaltu. U nas po zimie ma się wrażenie, że ten asfalt się komuś do podwozia przykleił, no i stąd takie dziury i wyrwy. No nie ma idealnej pogody i chyba nigdy nie będzie. Dub Dogs u nas za chwilę. How does it feel?
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Maroon 5 w czwartkowym po godzinach. Po 21 gramy dalej letnio, przyjemnie i prawie weekendowo. Wcześniej wiadomości i najnowsza prognoza pogody. Polecamy się.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21. Mateusz Bożek ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
7: To pracowity dzień dla tatrzańskich ratowników. Od rana już ponad 10 osób wymagało ich pomocy. Kilkoro turystów doznało poważnych obrażeń. Szczegóły dotyczące akcji ratunkowych TOPR zna Maciej Pałachicki.
8: Zaczęło się od upadku turysty z dużej wysokości w rejonie drabinki na Koziej Przełęczy. Ranny z urazem głowy został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Nowym Targu. Chwilę później dwie osoby spadły z łańcuchów na szlaku pod Zawratem. Doznały poważnych urazów i trzeba było je także szybko przewieźć śmigłowcem do szpitali w Zakopanem i w Nowym Targu. Niemal w tym samym czasie trzy turystki w wyniku upadku doznały urazów głowy na trzech różnych szlakach. Na Świstówce, w Głazistym Żlebie i w rejonie Jaskini Mylnej. Zaraz potem śmigłowiec TOPR poleciał na Kotelnicę Białczańską, gdzie 8-letni rowerzysta złamał nogę. Oprócz tego jeszcze kilku innych turystów potrzebowało pomocy z powodu urazów nóg, rąk, a także zasłabnięć. A dzień w Tatrach jeszcze się nie skończył.
7: Po raz pierwszy w historii udało się potwierdzić obecność atmosfery na planecie poza naszym Układem Słonecznym, która potencjalnie mogłaby nadawać się do życia. O szczegółach tego odkryciam Grzegorz Jasiński.
9: Sprawa dotyczy odkrytej w 2017 roku w gwiazdozbiorze wieloryba planety LHS-1140b. Obiekt ten okrąża swoją gwiazdę Czerwonego Karła w odległości, która pozwala na istnienie na jego powierzchni wody w stanie ciekłym. To jeden z podstawowych warunków uznania planety za miejsce potencjalnie nadające się do zamieszkania. Zespół badawczy, korzystając z zaawansowanych instrumentów obserwacyjnych, zarejestrował tam obecność helu. Detekcja pierwiastka, który powoli ulatnia się w przestrzeń kosmiczną, da się wyjaśnić tylko w taki sposób, że planeta musi mieć mechanizmy jego uzupełniania. To jest możliwe tylko w przypadku istnienia atmosfery. Astronomowie będą kontynuować obserwacje, szukając tam teraz śladów dwutlenku węgla czy pary wodnej. Ich obecność byłaby dowodem na istnienie tam potencjalnych warunków sprzyjających życiu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Myślę, że o tej porze warto już zajrzeć na weekendową prognozę dla Częstochowy. W sobotę może być u nas burzowo i to w zasadzie przez cały dzień te burze są możliwe. 23-24 stopnie maksymalnie, w niedzielę 25 i bez burz dużo słońca. Jutro też dużo słońca i do 29-30 stopni, choć wieczorem jutro w Częstochowie może być burzowo.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Jak słyszeliśmy, zmienna pogoda nie chce nam odpuścić, a u nas niezmiennie muzyka wybrana na lato. Jej nie odpuścimy. Deny i Fonli Yu na początek, a później Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Naiwna ja, Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie. To jest muzyka wybrana na lato.
1: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.
14: Normalnie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
4: Czwartek, 16 lipca i 22 na zegarach. Sprawdzamy najnowsze wiadomości, które ma dla nas Mateusz Bożek.
5: Zarzut spowodowania wypadku, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, usłyszała kobieta, która wczoraj wieczorem uderzyła autem w rowerzystkę przewożącą dwoje dzieci w wieku 2 i 4 lat. Do wypadku doszło w Hucie w Dąbrowie na Lubelszczyźnie. Jak informuje policja, ranni nadal są w ciężkim stanie. 27-letnia kierująca była trzeźwa. Grozi jej do 8 lat więzienia. Jeden z górników ranny w wypadku w kopalni Marcer w Radlinie w Śląskiem. Doszło do niego w rejonie ściany wydobywczej niemal kilometr pod ziemią. Przetransportowany śmigłowcem mężczyzna z urazem twarzy trafił do szpitala, gdzie ma przejść badania. Czworo polskich wspinaczy utknęło w okolicy Żlebu Teriego, niedaleko Łomnicy, w Słowackich Tatrach. Potrzebowali pomocy ratowników. Musiał ich stamtąd ewakuować śmigłowiec. Żaden z turystów na szczęście nie został ranny. Gdzieś nastąpił prawdziwy wysyp wypadków w najwyższych polskich górach. Pomocy potrzebowało aż 10 osób. Prezydent Wołodymyr Zełenski powierzył szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generałowi Jewgenijowi Chmarze, obowiązki ministra obrony. Wcześniej ukraiński parlament na wniosek nowego premiera Serhija Koreckiego zatwierdził skład nowego rządu. Nie znalazł się w nim dotychczasowy minister obrony Michajło Fedorow. Potwierdził on na konferencji prasowej, że jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandrem Syrskim. Zełenski uznał, że tego sporu nie sposób inaczej rozwiązać, jak odsuwając Fedorowa. Administracja Donalda Trumpa z kolei ogłasza nowe przepisy dotyczące wiz dla studentów i dziennikarzy. Skraca dopuszczalny czas pobytu na terenie USA na wydanym dokumencie. O szczegółach korespondent Paweł Żuchowski.
6: Dzień dobry, chodzi o wizę studenckie F oraz J, a także I dla dziennikarzy. Obecna administracja zrywa z praktyką trwającą od 70 lat, wprowadza limity. W przypadku studentów na wizach F i uczestników wymian studenckich J będą to maksymalnie 4 lata, ewentualnie czas wskazany przez uczelnię. Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni. Nowe rozporządzenie wprowadza szereg restrykcji, na przykład ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych. Nowe przepisy mają wejść w życie od września.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: Spokojna i całkiem ciepła noc szykuje się w Częstochowie. 17-18 stopni minimalnie. Jutro też będzie spokojnie do pewnego momentu, bo wieczorem może być w Częstochowie burzowo. Bardzo ciepło w piątek, jutro 30 stopni maksymalnie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: I to by było na tyle, to był program Po Godzinach. W czwartek 16 lipca, jutro piątek, Taneczne Radio. Będziemy witać weekend, już się nie mogę doczekać. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś i do usłyszenia jutro. Bye, bye.
0: Radio Jura.

0: na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.
0: Radio Jura.